0: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, punktualnie o 6.
1: Trwa walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim. W akcję zaangażowanych jest kilkuset strażaków, ale też policja i Wojska Obrony Terytorialnej. Na razie udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia, mówił w nocy zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Sławomir Sierpatowski.
2: Ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się przed dostawaniem się na następne kwarty tego lasu. I bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
1: Akcja do zmroku była prowadzona również z powietrza. Śmigłowce oraz samoloty pomagające w gaszeniu pożaru o poranku wracają do pracy. W związku z pożarem konieczna okazała się ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości, a także osób przebywających na ogródkach działkowych. Nie ma informacji o poszkodowanych.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Tragiczną informacją zakończyły się poszukiwania młodego turysty w Tatrach. Mężczyzna nie żyje. Ratownicy podejrzewają, że zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień. Po porannej informacji od siostry turysty, która zgłosiła, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Jak przekazali ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
4: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
1: Od 3 czerwca, czyli już od przyszłego tygodnia, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. I jeszcze sport. Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem. Odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Françoisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
5: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
1: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału odniosła życiowy sukces i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Nasza tenisistka na wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Mertens.
6: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
1: A dziś w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polsce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Trochę jestem w szoku, muszę Wam powiedzieć, ponieważ na termometrach, za dużych wartości nie mamy. 9 stopni ledwo w Sochaczewie. W wielu miejscach 6 o poranku. Wiatr do 10 km na godzinę. Ale warunki biometeo bardzo dobre i ten dzień, który przed nami, też raczej z tych fajniejszych. Padać nie powinno. Temperatura maksymalna w granicach 23 stopni do 22 przez weekend z szansą na opady i do 25-6 stopni w przyszłym tygodniu i mają trafić się pełne dni słoneczne.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Ach, moi drodzy, jak ja to lubię. Jak ja jestem wdzięczny Bogom elektrotechniki i innowacji za to, że mogę wstać w piątek i w Radiu Sochaczew mówić Wam, głosić tę radosną informację, że mamy piątek, piąteczek, piątunio. 5 minut po 6, dzień się rozpoczyna, tydzień się kończy, ta część tygodnia luźniejsza, weekendowa przed nami, a do tego wszystkiego jeszcze w kalendarzu kilka perełek związanych na przykład z relacjami sąsiedzkimi. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, jak to tam u nas wygląda.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: No bo to, że z sąsiadami trzeba dobrze żyć, to wszyscy wiemy, ale życie pisze różne scenariusze i trzeba być na to gotowym, a z drugiej strony wychodzić z inicjatywą, by te relacje były dobre. Modern Talking za moment, Dracula między innymi i Shakin' Stevens, a potem kalendarium w Radiu Sochaczew.

Shakin' Stevens w Radiu Sochacza. W 13 minut minęło od 6 i za moment Sanach z szampanem i oczywiście kartka z kalendarza w Radiu Sochacza. Fajnie, że w piątek budzicie się z nami.

0: Sprawa jest bardzo prosta. 20 minut minęło od godziny 6. 29 dzień maja i kartka z kalendarza w Radiu Sochaczew. Dzisiaj Dzień Działacza Kultury, a także Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. W 1580 roku za zasługi w obronie wiary katolickiej jako zachęta do dalszych działań, szczególnie przeciwko Turkom i Tatarom, papież Grzegorz XIII nadał królowi Stefanowi Batoremu tytuł Fidei Defensor, czyli obrońcy wiary. W 1606 roku włoski malarz Caravaggio zamordował prawdopodobnie nieumyślnie młodego mężczyznę i został zmuszony do ucieczki z Rzymu. W 1918 roku przyjęto flagę Finlandii, a ja się zastanawiam, jak świętowali. W 1932 założono Instytut Radowy imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, obecnie Narodowy Instytut Onkologii, właśnie imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Dokładnie 30 minut minęło od 6, moi drodzy. Abrakadabra za nami, czyli Steve Miller Band, a za moment o relacjach sąsiedzkich, moi drodzy. Czemu to takie ważne i czemu warto o tym od czasu do czasu porozmawiać? Jak je pielęgnować? Odpowiedź na to pytanie już niedługo, przed godziną 7. Poza tym Marta Bijan oczywiście u nas na 94,9, Jennifer Lopez, Ava Max, czyli mocne kobiece głosy w najbliższych minutach na udany piątkowy początek dnia.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: 23 minuty do godziny 7. Słyszałem takie powiedzenie: szanuj sąsiada swego, bo możesz mieć gorszego. Moi drodzy, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada, w związku z tym sprawdzam, jak to u nas wygląda. A z badań CBOS wynika, że 88% Polaków deklaruje otwartość na kontakty. 80% z nas uważa, że ma dobrych sąsiadów, ale z drugiej strony 50% z nas zachowuje zdrowy dystans i nie oczekuje głębszych relacji i wspierania w trudnych chwilach. A kiedyś relacje sąsiedzkie były podstawą życia w społeczeństwie. Okazuje się też, że 60% z nas ceni prywatność i nie chce wchodzić w bliższe relacje sąsiedzkie, ale rozmawia i mówi dzień dobry. Z drugiej strony, albo już z czwartej strony, 19% badanych zna wszystkich swoich sąsiadów, a 29% z nas, czyli prawie 1/3, zna niektórych swoich sąsiadów. I to, myślę, że pokazuje obraz tych naszych relacji. Czy macie fajnych sąsiadów? Kto ma łatwiej? Czy ci, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych, czy w bloku o relacje sąsiedzkie zadbać? Kto ma łatwiej? 46 863 22 22. Może macie fajnych sąsiadów i chcecie o nich opowiedzieć? To dzwońcie. Antena jest wasza.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

10 minut równiutko do godziny 7, moi drodzy. Muni za nami, Madison Mars przed nami i Eben Hollow. Ale z ważnych informacji, jeżeli zastanawiacie się, ile dzisiaj płacić będziemy za paliwo, odpowiedź na to pytanie w naszych serwisach informacyjnych. Jeżeli interesują Was informacje sportowe, to warto zostać z nami i poczekać do godziny 9. Wtedy to sport lokalny w Radiu Sochaczew. Poza tym jest do czego odliczać. Dziś czeka nas fantastyczny mecz naszych polskich tenisistek w Paryżu. O tym wydarzeniu po godzinie 7, ale dzieje się i dziać się będzie przez cały weekend, zwłaszcza, że miejskie obchody Dnia Dziecka także zostały zaplanowane na najbliższe dni.

0: Reklama.
1: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
5: Jest 7:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Zaczynamy od dobrych informacji dla Powiatowego Szpitala w Sochaczewie. Rada Powiatu przekaże środki na modernizację kanalizacji. Strażacka do remontu. Gmina Teresin pozyskała na ten cel 300 tysięcy złotych. To nie jedyne dofinansowanie, które trafi do tutejszego samorządu. W tym serwisie także informacja dotycząca wodnego placu zabaw w Sochaczewie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Są dobre informacje dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę, dzięki której samorząd przekaże na modernizację kanalizacji sanitarnej w placówce 2 miliony 100 tysięcy złotych. Jak już informowaliśmy, szpital od marca zmaga się ze skutkami poważnej awarii.
7: Ta awaria, która bezpośrednio zagrażała budynkowi, a szczególnie temu, gdzie wjeżdżają karetki, ona trwała kilka ładnych dni. Ja tam przyjeżdżałam o różnych porach i tam cały czas trwało przepompowywanie. Były tak zwane szambiarki, non-stop pompowały i przewożone były te ścieki w inne miejsca. Po to tylko, żeby utrzymać działalność szpitala.
6: Mówiła podczas sesji starosta Jolanta Gonta. Konieczność wykonania modernizacji kanalizacji wskazuje dyrektor szpitala Robert Skowronek. Jego pismo w tej sprawie odczytał na sesji wiceprzewodniczący Rady Jan Łopata.
8: Stwierdzono konieczność modernizacji pozostałej części sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w obrębie budynku głównego oraz budynku B. Zaniechanie realizacji tego zadania może doprowadzić do niemożliwości uruchomienia ZOL-u. Należy podkreślić, że przedmiotowa kanalizacja sanitarna stanowi element infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania szpitala.
6: Aby zabezpieczyć dotacje dla szpitala, powiat musiał dokonać przesunięć w budżecie.
9: Żeby można było taką dotację przeznaczyć, po prostu niestety musieliśmy zejść z pewnych wydatków i tutaj zmniejszamy plan, po prostu schodzimy z zakupu samochodu ciężarowego, holownika, 500 tysięcy dla Powiatowego Zarządu Dróg i 100 tysięcy samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych. Tu mamy 600 tysięcy, różnicę dokładamy z własnych środków jeszcze, które są na jako środki z lat poprzednich.
6: Mówiła skarbnik powiatu Teresa Pawelak. I zmieniamy temat. W bibliotece w Teresinie odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie w ramach kilku programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Gmina Teresin skorzystała z 3 dofinansowań. Największe w kwocie 300 tysięcy złotych ma wesprzeć przebudowę ulicy Strażackiej, mówi wójt Marek Olechowski.
10: To jest kontynuacja tej drogi zniszczonej bardzo mocno, kiedy był budowany tunel w Teresinie i droga służyła do objazdu także. A poza tym fajne dwa projekty. jeden Rady Młodzieżowej, a drugi bardzo potrzebny spółki wodnej. Spółka wodna 100 tysięcy na utrzymanie rowów i naszej melioracji, a Rada Młodzieżowa na swoje przedsięwzięcia dotyczące rozrywki, tańca, muzyki.
6: I jeszcze komunikat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. W najbliższy wtorek, 2 czerwca, wodny plac znajdujący się obok basenu Orka będzie nieczynny. Powodem prace konserwacyjne.
11: Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin. W szkole podstawowej w Stanisławowie tymczasowo zakwaterowanych zostało 6 osób. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie kolejnych ewakuacji.
12: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
11: Według ostatnich informacji z nocy ogień objął już 100 hektarów, walczy z nim kilkuset strażaków. W akcję zaangażowanych jest też 500 policjantów. Rano ma ich wesprzeć 100 żołnierzy WOT. O poranku do akcji wkroczą też samoloty gaśnicze.
12: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
11: Na razie strażacy mają po swojej stronie pogodę. Noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł wczoraj po południu. Początkowo objął 5 hektarów. Przyczyny pożaru nie są na razie znane.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Ceny benzyny i diesla z szóstką z przodu. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy. Benzyna 98 6,73, a olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. To mniej niż wczoraj, a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Słońce świeci w Sochaczewie. Dzisiaj będzie cieplutko do 23 stopni. W tym momencie dyszka na termometrach, ale najbliższe dni przynoszą dobre informacje. Może gdzieś przelotne deszcze mogą się trafiać, ale najważniejsze, że ma być ciepło do 26 stopni w przyszłym tygodniu, do 23 w tym. Cieplutki dzisiejszy dzień, jutro delikatna szansa na opady i do 22 stopni przez sobotę i niedzielę. Nastawmy się na sobotnie wieczorne emocje, weźmy coś ciepłego ze sobą, chociaż biorąc pod uwagę doping, który nieść się będzie ze Stadionu Miejskiego, podejrzewam, że będzie gorąco. A w przyszłym tygodniu nawet kilka w pełni słonecznych dni, od 22 właśnie do 26 stopni.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: 6 minut minęło od 7 w kalendarzu Europejski Dzień Sąsiada, więc my dzisiaj o relacjach z sąsiadami. Kto ma łatwiej, w bloku czy mieszkający w domach jednorodzinnych? 29 maja dzisiaj Magdalena, Urszula i Maria także świętują imieniny. Jeżeli to wasze sąsiadki, wasi sąsiedzi, to też pretekst, żeby odwiedzić się i o te relacje zadbać, życzenia złożyć na przykład. Tak wam radio, Sochaczew Radio Poranku. Elektryczne gitary, Daria za moment. Niesamowity, jak na piątek, hit dnia. Oj, będzie się działo.
14: Chociaż rzucisz

0: I'm crazy for ya.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
4: Manami cykady na cykladach. Klasyk w radiu Sochaczew na piątek. W sam raz, 14 po 7. Taki właśnie hit dnia wam fundujemy.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Olivia Rodrigo w Radiu Sochaczew Drop Dead. Moi drodzy, 20 minut po siódmej wysłuchacie Radia Sochaczew. Cóż to za mecz, o którym mówi cały tenisowy świat, gdzie Polka zagra z Polką? O tym wszystkim w Radiu Sochaczew dosłownie za moment. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Oto Park Sochaczew. Ulica Wójtówka 2B. Promocja trwa do soboty 6 czerwca.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Kastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzę.

0: Klasyk, wstaje, czyli Grzegorz Chyży i Tab, 29 minut przed godziną 8. Brave przed nami, I Just Call to Say I Love You, między innymi Topic You Love Me. No i do tego wszystkiego oczywiście informacje z dróg na horyzoncie, ale najpierw taka mała informacja z portalu tusochaczew.pl. Zresztą o tym też usłyszycie w naszym serwisie sportowym. Będą dwie duże imprezy taneczne w najbliższy weekend w Sochaczewie i w sobotę i w niedzielę. Jedna to turniej, druga to cykl wydarzeń z właśnie inauguracją na sochaczewskim parkiecie. Co to takiego, cóż to za wydarzenia, to oczywiście rozwinięcie tych myśli po godzinie 9 w naszym serwisie sportowym. Cały czas przypominamy też o zbiórce charytatywnej na rzecz Mariusza Wiciaka, byłego prezesa Bzury Chodaków i jej czynnego zawodnika. Wszystko w związku z pożarem, o którym informowaliśmy w niedzielę. Szczegóły tej zbiórki i szczegóły tego wydarzenia w Radiu Sochaczew dosłownie za kilka minut. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: biorę. Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Dość spokojnie w mieście, oczywiście najluźniej na obwodnicy, nieco gorsza sytuacja w centrum Sochaczewa, wiadomo, Aleja 600-lecia, Staszica, Traugutta, Piłsudskiego i ulica Warszawska. To postoicie na światłach, wolniej pojedziecie przez Most Płocką, no i z Gawłowskiej spory aut wyjeżdża właśnie do tejże Płockiej. Wylotówki przejezdne, spory ruch na 92 między Sochaczewem a stolicą. Tutaj utrudnień brak, ale już teraz nogę z gazu zdejmiecie w Błoniu i Jeżarowie Mazowieckim, przez większe miasta pojedziecie wolniej. Leszno, Stare Babice to na 580, jeśli chodzi o A2, gdy już 50 z Sochaczewa dojedziecie do A2, to tutaj bez żadnych niespodzianek i sensacji. Niech ta sytuacja potrwa jak najdłużej. O utrudnieniach informujcie pod numerem 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
14: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

11 minut do godziny 8, moi drodzy. Świetne wieści płyną z French Open z Paryża, gdzie Polka zagra z Polką, czyli Iga Świątek kontra Magdalinet. Jest to efekt świetnej dyspozycji obu pań w poprzednich meczach, czyli w rundzie drugiej. W trzeciej rundzie mamy bezpośredni pojedynek. No i są minusy. Minus jest taki, że niestety któraś z pań odpadnie. Plus jest taki, że w czwartej rundzie będziemy mieć Polkę i z tego powodu trzeba się cieszyć. Mecz po godzinie 12 na korcie Filipa Chatrier, więc fajne miejsce do naprawdę świetnego pojedynku i mam nadzieję, że nasze zawodniczki staną na wysokości zadania i pokażą naprawdę świetny mecz. Kto wygra? Tego nie wiem. Faworytką jest oczywiście Iga, natomiast najważniejsze, że i Maja Chwalińska w świetnej dyspozycji i te nasze panie, więc będzie co oglądać i pozostaje kibicować naszym zawodniczkom.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: To jak ze słuchaczami Radia Sochacze w poranku. Więcej nas. Kuba i Kuba Emo i 7 minut do 8 do wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Oto Park Sochaczew. Ulica Wójtówka 2B. Promocja trwa do soboty 6 czerwca.
7: Wielki Dzień Twojego Dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
8: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba!
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: Wiadomość w Radiu Sochaczew punktualnie o 8.
13: Kolejna droga w powiecie sochaczewskim do remontu. Tym razem chodzi o łącznik z sąsiednim powiatem. Parkowanie w granicy czy roztoce nie będzie darmowe. Kampinowski Park Narodowy wprowadza parkometry. W tym serwisie także zaproszenie na Sochaczewski Dzień Dziecka do Parku Garbolewskiego. Oskar Tomczyk, zapraszam. Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Rybno. Droga łącząca teren gminy z sąsiednim powiatem łowickim zostanie wyremontowana. Na to zadanie starostwo powiatowe w Sochaczewie pozyskało 1,5 miliona złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze Pomaga.
14: To jest odcinek, który jest od granicy z Kocierzewem Południowym, gminą Kocierzew Południowy, od granicy z powiatem łowickim, tutaj do skrętu na Szwarocin Nowy, na Erminów, Szwarocin Stary. To jest ten odcinek drogi, będzie w tym roku, prawdopodobnie w tym roku, podkreślę, wykonany wraz z przebudową tego mostu, który tam jest pod tym odcinkiem drogi. To jest ponad kilometr drogi, około 1,2 km. Źródła finansowania tej inwestycji będą trzy. Dofinansowanie, budżet gminy Rybno i budżet powiatu sochaczewskiego. Cieszę się, że ten długo wyczekiwany odcinek będzie zrealizowany, mam nadzieję, pomyślnie.
13: Mówił wójt gminy Rybno Damian Jaworski. A teraz ważna informacja dla wszystkich, którzy lubią odwiedzać Kampinowski Park Narodowy. Od 1 czerwca musimy się liczyć z tym, że parkowanie w granicy nie będzie darmowe. KPN wprowadza zmiany dotyczące parkowania samochodów w pobliżu puszczy. Z uwagi na rosnące koszty utrzymania infrastruktury zdecydowano się na parkometry. Na razie zmiana ta dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto. To parking w popularnej wśród sochaczewian granicy oraz Roztoce, mówi rzecznik parku Magdalena Kamil.
15: Na parkingach w Roztoce i w granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
13: Płatne parkowanie zostanie tu wprowadzone 1 czerwca i będzie obowiązywać pilotażowo przez 7 miesięcy do końca grudnia tego roku. A już w najbliższą niedzielę tradycyjnie w Parku Garbolewskiego miejskie obchody Dnia Dziecka. Na przebyłych czekać będzie wiele stref różnej aktywności. Na scenie plenerowej występy artystyczne dzieci, ale także iluzjonisty. Nowością w tym roku będzie wyjątkowo duża strefa dmuchańców, ale nie tylko.
16: Dmuchane zjeżdżalnie, zjeżdżalnie ciężarówki, zjeżdżalnia duża, zjeżdżalnia bez uskoku, plac zabaw dżungla, wiewiórka, zjeżdżalnia zwierzaki, taka duża zjeżdżalnia plus plac zabaw, również zjeżdżalnia łódź podwodna, plac zabaw robaczki i wiele, wiele innych takich wielkogabarytowych zabawek. A dodatkowo nowością będzie 40-metrowej długości tor przeszkód, na które oczywiście serdecznie zapraszamy.
13: Będą też strefy klockolandii, zwierząt z alpakami, kucykiem czy gigantyczne bańki XXL.
17: Przenosimy się za granicę. Rosyjski dron spadł na wieżowiec na południowym wschodzie Rumunii w mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. W zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Zmieniamy temat. Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. A w zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
18: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
17: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży po ponad 30-letniej przerwie. Składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Na termometrze już dwucyfrowe wyniki. 12 stopni mamy. Wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę. Bardzo dobry warunki biometeo, czyli powinniśmy dziś czuć się nieźle. Chmury z nami zostaną i częściowo też to niebo będzie przykryte. 23 stopnie to wynik maksymalny, ale w weekend może popadać przelotny deszcz. Do 22 stopni, oczywiście na wielkim plusie, natomiast deszczowy też początek będzie przyszłego tygodnia, a później od 22 do 26 stopni.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: 6 minut minęło od 8. Nie wiem, czy wiecie, ale ten zespół początkowo miał nazywać się Żużel. Na szczęście zostało Lady Park. No i jeden z chyba największych rockowych przebojów tej grupy i jeden z takich pierwszych wielkich, który otwierał furtki. Mała Lady Punk, tak otwieramy tę godzinę 29 maja w piątek, piąteczek, piątunio z Radiem Sochaczew. Blanka Boys Like to jest za moment, Kate Ryan także u nas, a teraz róbcie głośniej i zachwycajcie się każdym taktem tej piosenki.

Dziś fajna okazja do rozmów na temat relacji sąsiedzkich, dlatego że mamy Europejski Dzień Sąsiada. No i jak to z tymi naszymi sąsiadami jest? Dorota napisała: z jednymi lepiej, z innymi ciut gorzej, ogólnie nie jest źle, są tacy, co przypilnują i mają baczenie, gdy trzeba. To działa w obie strony, bywa ciężko, ale posadzone są, tu je, dodaje Jolanta. Czyli dla każdego znajdzie się jakiś sposób. Jak dbamy o relacje sąsiedzkie? Czy sąsiadów mamy fajnych, a może nie mamy wyjścia i czasami jesteśmy rzuceni ze sprawami mieszkaniowymi w wir obcych ludzi i trzeba się jakoś dostosować i sobie radzić? 46 863 22 22. Jak zadbać o relacje sąsiedzkie? A może macie fajnych sąsiadów, o których chcecie opowiedzieć, że są super i naprawdę z takimi to można mieszkać i żyć. A za moment jeszcze słówko o pomaganiu, bo to wam obiecałem.

0: tam.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
4: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
3: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy

0: soboty 6 czerwca.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
5: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: A my informowaliśmy Was o pożarze, który wybuchł w niedzielę i niestety sytuacja dotknęła Mariusza Wiciaka, byłego prezesa Bzury Chodaków i aktualnego zawodnika. Jak pomagać, jak wygląda zbiórka właśnie na rzecz Mariusza, o tym wszystkim za pół godziny z groszem, między innymi w naszym serwisie sportowym. Sport lokalny w Radiu Sochaczew po dziewiątej.

0: jest już niczym.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No to wyruszamy na rundkę i tutaj też zaskoczenia nie będzie, jeśli chodzi o sytuację na naszych wspaniałych drogach. Są miejsca, gdzie pojedziecie wolniej, są miejsca, gdzie pojedziecie szybciej, zgodnie z przepisami. Ulica Warszawska na światłach stoi, Aleja 600-lecia i Trojanowska, tutaj aut więcej. Piłsudskiego, Staszica i Traugutta też im bliżej większych skrzyżowań, tym ruch wzmożony. Jeśli chodzi o Rondo Kuznocińskie, od strony Łowickiej i od strony Żdżarowa samochodów do Ronda dojeżdża sporo. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne. Sporo aut na odcinku między Sochaczewem a Stolicą, czyli na 92 i 580. Wolniej przez Błonie, Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki. Ciasno także między właśnie 92 a A2 i Grodziskiem Mazowieckim między innymi. Czyli tutaj od Błonia właśnie, jeżeli wybieracie ten odcinek 579, to możecie po prostu natrafić na utrudnienia i jechać się będzie zdecydowanie ciężej i wolniej. No i do tego Ołtarzew, czyli Ceramiczna. Tutaj w kierunku Pruszkowa też samochodów jest sporo.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
8: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garboleskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
12: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
14: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
20: Reklama.

18 minut do godziny 9, jak informuje mój redakcyjny kolega Tomasz Marciniak, stłuczka dwuchosobówek na Głowackiego przy szkole przy 80 mogą być utrudnienia.

No to kolejna nuta z Vito Bambino w Radiu Słuchacze, w Kacperczyk i Vito Bambino dokładnie, czyli Mam Talent, też bardzo fajny kawałek. No i Bonnie Tyler, która pomoże nam dotrwać do godziny 9:00. Za moment wiadomości lokalne, będzie też nieco sportu, będzie też o pomaganiu i o wsparciu byłego prezesa Bzury Chodaków i aktualnego zawodnika, którego niestety dotknęła tragedia związana z pożarem. Ale klub solidarnie wspiera swojego człowieka i co najważniejsze, ten post związany z możliwością pomocy, ze wsparciem zbiórki, z linkiem, udostępniany przez naprawdę wiele sochaczewskich podmiotów i stowarzyszeń sportowych. To także pokazuje wielką solidarność i zgodę w sytuacji, gdy trzeba komuś pomóc. I to jest bardzo budujące. Szczegóły już niedługo w Radiu Sochaczew.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest

0: deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi, podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
6: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
7: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
8: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
9: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
12: A już teraz punktualnie o 9 w Radiu Sochaczew wiadomości.
13: Wsparcie Marszałka Województwa Mazowieckiego trafi także do gmin powiatu sochaczewskiego, w tym gminy Młodzieszyn. Szczegóły za chwilę. Dzień Dziecka w Sadnikach już w najbliższą niedzielę. Nie zabraknie atrakcji w tym serwisie o programie wydarzenia. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Zapytaliśmy, co o swoich sąsiadach myślą sochaczewianie. Oskar Tomczyk, zapraszam. Wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk wraz ze skarbnikiem gminy Małgorzatą Zawadzką podpisały umowę o dofinansowanie z programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Do gminy trafią środki z dwóch programów.
14: Pierwsze dofinansowanie na realizację inwestycji pod nazwą przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej 23 w miejscowości Justynów w gminie Młodzieszyn. I to jest droga, która nam poprawi możliwość dojazdu do posesji, do pól. To jest droga, która też jest drogą łączącą dwie wsie. Zaś drugie dofinansowanie otrzymaliśmy na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych, na zakup samochodu średniego. Samochód ten jest bardzo potrzebny, ponieważ umożliwi tej jednostce, która w tym roku weszła do KSRG, prowadzenie działań na terenie nie tylko gminy, ale także całego powiatu. Jednostka długo czekała na ten samochód i cieszymy się, że otrzymaliśmy dofinansowanie.
13: Mówiła wójt Monika Pietrzyk. Już w tę niedzielę od 16 do 19 przy muszli koncertowej na terenie Europejskiego Centrum Artystycznego w Sadnikach odbędzie się impreza przygotowana z myślą o Dniu Dziecka. Festyn rodzinny organizowany na terenie Sadnickiego Pałacu to już tradycja. Główną oś atrakcji przygotowanych na ten dzień będzie stanowić gra terenowa, podczas której najmłodsi będą mogli nabyć nowe sprawności.
15: Zapraszamy na festyn rodzinny pod tytułem Figle na dworze z Fryderykiem Chopinem. To tradycja już naszych wydarzeń dla najmłodszych. I też główną atrakcją będzie gra terenowa, taka, którą co roku przygotowujemy, ale te sprawności, które w ramach tej gry terenowej trzeba będzie zdobyć, będą oczywiście inne niż w zeszłym roku. Przygotowaliśmy 7 stanowisk, na których uczestnicy będą wykonywali różnorodne zadania, między innymi aktywność sportowa organizowana przez klub sportowy Chopin Sanniki.
13: Mówiła Monika Patrowicz, dyrektor pałacu w Sannikach. Oprócz gry terenowej najmłodsi będą mogli także wziąć udział w piana party, skorzystać ze zjeżdżalni oraz coś przekąsić. A dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Sąsiada. Pierwsze obchody odbyły się w 2000 roku. Co ciekawe, Święto Sąsiada jest największą uroczystością społeczności lokalnych w Europie. Jacy są nasi sąsiedzi? O to zapytaliśmy mieszkańców powiatu sochaczewskiego.
16: Sąsiadeczkę mam bardzo dobrą i życzę jej zdrowia, bo była troszkę chora.
17: Sąsiad to jest zawsze sąsiad, nie? Przypilnuje, nie? No nie narzekam, chwalę sobie.
18: Bardzo dobrze, ale szczególnie dobrego sąsiada.
19: Jeżeli sąsiad jest, że tak powiem, miły i uprzejmy, przyjazny, to tak, no jak się poprosi, to pomogą, no.
13: A tylko do poniedziałku można zgłaszać reprezentację zawodników do udziału w Olimpiadzie Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Sochaczewa. Wydarzenie organizuje MOSiR, a odbędzie się ono 11 czerwca na stadionie przy ulicy Warszawskiej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewni ciekawe konkurencje, świetną zabawę i fajne nagrody. Drużyny mogą liczyć po 8 zawodników plus opiekunowie.
10: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
20: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
12: Bartek Staniaszek, czas na sport. Zaczynamy półfinały Ekstraligi Rugby w sobotę na stadionie miejskim o 18:00. Mecz Orlen Orkana z Energa Ogniwem Sopot.
21: Sprawdziłem to dzięki Krzysiowi Lewandowskiemu szybciutko, jak to wyglądało, i w tych ostatnich latach, od kiedy weszliśmy do gry o medale, graliśmy 14-krotnie i jest remis 7-7. Dwa ostatnie mecze przegraliśmy jednym punktem w ostatniej sekundzie, naprawdę w ostatniej sekundzie, więc to pokazuje, jaka skala trudności, ale też jaka skala emocji, jaka skala też ważności, ale też jaki poziom sportowy nas czeka, więc z całą pewnością wierzę, że to będzie wielkie widowisko sportowe, a dzięki publiczności, dzięki najlepszym kibicom na świecie, czyli kibicom Sochaczewa, kibicom Orkana, będzie to wielkie widowisko i na boisku, i na trybunach.
12: Mówi Robert Małolepszy, prezes Sochaczewskiego klubu. Rewanż za tydzień w Sopocie. Zwycięzca 2 meczu zagra w finale o złoto. Rywale zagrają bez swojego kapitana. Piotr Zeszutek w końcu zawieszony. Taką decyzję Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby podjęła miesiąc po pamiętnym meczu, w którym zaatakował on kolanami leżącego kapitana Orlen Orkana Dawida Plichtę. Za nami wtorkowe losowanie turnieju Dzikich Drużyn. Grupy znajdziecie na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Tegoroczny turniej Dzikich Drużyn odbędzie się w sobotę na stadionie przy ulicy Warszawskiej. Tam znajdziecie także studio plenerowe Radia Sochaczew. Rozgrywki rozpoczną się o 9:00, natomiast sekretariat czynny od 8:00. Mecze w kategoriach Skrzat, Orlik, Junior i w kategorii Open. Szkoła Tańca Pasjonat w Sochaczewie zaprasza mieszkańców do oglądania zmagań tanecznych. Przed nami dwie imprezy w hali Szkoły Podstawowej nr 6. W sobotę odbędzie się 5. edycja otwartych Mistrzostw Mazowsza klas HGFE. Start o godzinie 9:00. W niedzielę po raz pierwszy Sochaczew będzie inaugurować cykl zawodów Puchar Mazowsza. Jest to 6 imprez ligowych z rankingiem dla par sportowych. Zachęcamy do wsparcia zbiórki charytatywnej na rzecz Mariusza Wiciaka, byłego prezesa Bzury Chodaków i jej czynnego zawodnika.
4: Podjął się reaktywacji klubu, gdy został on wycofany z ligowych rozgrywek. Teraz chcemy pomóc jak najbardziej Mariuszowi. On oddał cząstkę siebie Bzurze, dlatego teraz my jako klub i społeczność sportowa chcemy jak najbardziej pomóc Mariuszowi w odbudowie poczucia bezpieczeństwa, przede wszystkim domu. Na pomagam.pl jest prowadzona zbiórka pod tytułem Na odbudowę domu po pożarze. Najłatwiej będzie ją znaleźć na profilu Bzury Chodaków na Facebooku. Również na Tu Sochaczew czy Radio Sochaczew link do zbiórki jest dostępny.
12: Tłumaczy Kamil Sierota z Bzury. Piłka nożna w warszawskiej klasie B. Bzura zagra z rezerwami Mszczonowianki w niedzielę o 18. Piast Feliksów GTS Grodzisk Mazowiecki tego dnia o 12. Mecz rezerw Orła i Promyka godzinę wcześniej. W płockiej klasie B wyjazdowe mecze. W niedzielę o 16.30 Orkan zagra z rezerwami Chopina w Sannikach. W sobotę o 14.00 drugi zespół Sparty Mochowo zmierzy się z Gotardem Rybno. Warszawska klasa A Guzowia Guzów KS Teresin w niedzielę o 17.00. W płockiej okręgówce start Proboszczewice Unia Iłów w niedzielę o 13.30. Piąta liga Promyk Nowa Sucha Jodła Jedlnia Letnisko w sobotę o 16.00.
20: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
22: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
20: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: No i już 6 po 9, moi drodzy, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada, ale sąsiadów mamy nie tylko w domu, w pracy też, bo to zależy koło kogo was usadzili i jakie macie relacje. Mam nadzieję, że dobre. Za moment sprawdzimy, co słychać na Mazowszu, poza tym Enrique Iglesias, Be With You, no i oczywiście rozmowa z gościem dnia w tej godzinie w Radiu Sochaczew.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Radni województwa mazowieckiego uczcili historyczne wydarzenie. Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy CPK. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Za nami pierwsza w historii sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Podczas niej zostało podjętych wiele ważnych uchwał. Radni upamiętnili wydarzenia radomskiego czerwca 76 roku. Pamięć o strajku jest ważnym elementem tożsamości miasta, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Żeby uczcić 50-lecie czerwca, radomskiego czerwca, wiadomo, że 50 lat temu robotnicy tutaj w proteście przeciwko podwyżkom cen żywności przez cały dzień protestowali, były ofiary, a potem były represje przez wiele lat.
1: Przed sesją sejmiku zarząd województwa mazowieckiego przekazał Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dwa obrazy. W pracowni artysty i portret żony namalowany przez Jacka Malczewskiego, zaznacza przewodniczący sejmiku Ludwik Krakowski.
3: No takie symboliczne przekazanie dwóch obrazów Jacka Malczewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy. Dwa obrazy zakupione ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Radni w trakcie sesji zdecydowali o przekazaniu pomocy samorządowcom w ramach 5 programów wsparcia. Beneficjenci z województwa mazowieckiego otrzymają ponad 235 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 200 milionów przeznaczono na nowy program Mazowsze Pomaga, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich, czy większości samorządów ziemi radomskiej, bo rozstrzygnęliśmy 4 instrumenty wsparcia. Dziś ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
1: Sejmik przyjął również regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych na lata szkolne 2026-2029. W tym roku wsparcie trafi do 467 osób.
0: Mazowsze dla działkowców.
1: Nowe ogrodzenia, oświetlenie, monitoring, budowa sieci wodociągowej czy modernizacja infrastruktury ogrodowej. To przykłady zadań, na jakie rodzinne ogrody działkowe otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. Mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
5: Po raz kolejny dofinansowujemy rodzinne ogródki działkowe. Jak popatrzymy na to, jak wiele tych ogródków potrzebuje wsparcia, to wiemy, że przez cały czas ten program jest bardzo potrzebny.
1: Wnioski mogły składać gminy i miasta z województwa mazowieckiego, na których terenie znajdują się rodzinne ogródki działkowe. Wsparcie na realizację jednego zadania nie mogło przekroczyć 20 tysięcy złotych. W tym roku dzięki środkom z budżetu Mazowsza uda się zrealizować aż 64 takie inwestycje w całym regionie.
0: Co w naszym regionie?
1: Centralny Port Komunikacyjny poinformował, że minister finansów i gospodarki rozpatrzył odwołania i decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie stała się ostateczna. Już we wrześniu mają rozpocząć się prace budowlane. Planowana inwestycja nadal niepokoi okolicznych mieszkańców i lokalnych włodarzy. Chodzi m.in. o transport i planowane inwestycje drogowe, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: To są drogi wojewódzkie, ale przecież nie będziemy ich budować w abstrakcji, w oderwaniu od dróg powiatowych i dróg gminnych. Więc ta sieć cała musi być wyrysowana. To jest wielkie wyzwanie, wielka szansa, ale i wielkie zagrożenie.
1: Baranowo stanie się też miejscem pracy dla tysięcy osób, dodaje radny województwa mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.
7: Do tego lotniska po uruchomieniu będzie dojeżdżało 30 tysięcy pracowników i ponad 100 tysięcy pasażerów, którzy będą chcieli odlecieć. Czyli mówimy o tym, że takie miasto większe jak Płock będzie chciało dojechać codziennie do tego lotniska. No i problem, którędy oni dojadą. Czy dojadą przedłużoną koleją WKD na przykład.
1: Jak zapewnia pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek, planowana inwestycja realizowana jest zgodnie z planem.
8: Jeżeli chodzi o harmonogramy, realizowane są w zgodzie z planem, jeżeli chodzi o projekty odbierane lub elementy, które się toczą, czy fazy, które się toczą, są zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chodzi o przetargi, dokładnie tak samo. Dowieźliśmy, można powiedzieć, po 2 latach wszystko, co obiecaliśmy.
1: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, które sąsiadują z planowaną inwestycją. Zebrane podczas debaty wnioski zostały przekazane do premiera oraz ministrów poszczególnych resortów.
0: Warto wiedzieć.
1: Maj miesiącem dostępności. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbył się cykl szkoleń i wykładów dla pracowników. To doskonała okazja do poznania potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
9: Dzień dobry, ja chcę rozmawiać.
10: To jest aplikacja dla osób niemówiących, MUWiK, czyli taka swoista proteza mowy. Kinga Kosakowska, MUWiK. Na aplikacji mamy taką tablicę i na tej tablicy są symbole, piktogramy.
9: Jedzenie i picie.
11: Maj to jest miesiąc dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sara Michalska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Organizacyjnych. W związku z tym postanowiliśmy, żeby ten maj to był taki miesiąc, gdzie nasi pracownicy będą doświadczali, jak zachowywać się wśród osób, które właśnie wymagają tej szczególnej potrzeby. Przypomnijmy, to nie są tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale to są również kobiety w ciąży, osoby, które mają złamaną rękę, złamaną nogę czy problem ze wzrokiem.
12: Artur Świelcz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób niepełnosprawnych. Urząd się zmienia, samorząd się zmienia, rośnie świadomość społeczna na temat tego, że w społeczeństwie żyją osoby z różnymi niepełnosprawnościami i na te potrzeby, które oni oczekują, trzeba odpowiadać. Zmienia się dynamicznie, co mnie bardzo cieszy.
13: Marta Garska, Biuro Wydawnicze, Kancelaria Marszałka. To wydarzenie jest bardzo ważne. Teraz miałam okazję wziąć udział przy stoisku dla osób niesłyszących, nauczyć się podstaw języka migowego i właśnie też zwrócić uwagę na to, jak reagujemy, kiedy osoby nas zatrzymują.
1: Na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego można skorzystać z pomocy tłumaczy migowych oraz pętli indukcyjnej dla osób głuchoniemych.
0: Gdzie na weekend?
1: Już w najbliższą niedzielę 30 maja zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Sokołowie Podlaskim. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
14: 30 maja zapraszamy na Mazopiknik do Sokołowa Podlaskiego. Gwiazdą wieczoru będzie Poparzeni Kawą 3, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
1: Mazopiknik już w najbliższą niedzielę w Sokołowie Podlaskim w godzinach od 13 do 22. Na terenie dawnej cukrowni przy ulicy Fabrycznej 1.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
16: Naszym gościem jest dzisiaj Monika Patrowicz, dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Pałac w Sannikach też brzmi dumnie i jeszcze krócej niż Europejskie Centrum.
16: Pałac w Sannikach, zgadza się. Będziemy rozmawiać o tym, co w czerwcu. Dużo różnego rodzaju wydarzeń. Zaczynamy od tego, które przed nami, no bo przed nami uroczystość, którą świętują wszyscy najmłodsi. Czyli Dzień Dziecka i wy również macie swoją propozycję

0: w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 16 w Muszli Koncertowej. Dużo atrakcji przygotowanych ze względu na Dzień Dziecka, który tym razem przypada w poniedziałek. No pewnie trudniej w poniedziałek, bo to będą obchody szkolne. Dzieci będą w szkołach albo w przedszkolach. To my zapraszamy na festyn rodzinny pod tytułem Figle na dworze z Fryderykiem Chopinem. To tradycja już naszych wydarzeń dla najmłodszych. I też główną atrakcją będzie gra terenowa. Taka, którą co roku przygotowujemy. Ale te sprawności, które w ramach tej gry terenowej trzeba będzie zdobyć, będą oczywiście inne niż w zeszłym roku. Przygotowaliśmy 7 stanowisk, na których uczestnicy będą wykonywali różnorodne zadania. Między innymi aktywność sportowa, organizowana przez klub sportowy Chopin Sanniki. Wykonywanie folklorystycznych kwiatków z papieru, wsparciu rzemieślniczki oczywiście, nauka tańca ludowego na scenie, zabawa na spostrzegawczość, sprawność, celność, znajomość języków obcych, tu będzie na pewno spotkanie z językiem angielskim, więc wiele atrakcji, no i oczywiście w tym dniu też nie może zabraknąć was w pałacu, bo to się będzie działo w Muszli Koncertowej, przed Muszlą Koncertową, wokół tego terenu, natomiast nie możecie nie zajrzeć do pałacu, bo bardzo zapraszam i tam będzie jedna ze sprawności. Tu już zdradzę tajemnicę do zdobycia. Trzeba będzie obejrzeć wystawę Lalek Obietnica Piękna, którą w tym dniu w sali lustrzanej specjalnie przygotowujemy do obejrzenia dla najmłodszych. Jest to wystawa, której twórczynią jest pani Joanna Chyrk, artystka wielu talentów. Kiedyś gościła z przepięknymi maskami teatralnymi. Tym razem jej lalki będzie można podziwiać w pałacu. No spodziewamy się pogody, więc mamy sporo animacji dla dzieci przygotowanych. No a jak będzie ciepło, to zapewniamy pianę party, więc weźcie koszulki ze sobą, stroje na przebranie, bo będzie się działo. Oczywiście dla wszystkich chętnych będzie strefa gastronomiczna przygotowana, więc coś do napicia, zjedzenia również będzie w tym dniu dostępne w części przed Muszlą. Zapraszamy bardzo serdecznie rodziców, babcie, dziadków, opiekunów.
1: Całe rodziny,
0: bo oczywiście nie powiedziałam, że będą zjeżdżalnie, wstęp wolny na to wydarzenie. No i też nie powiedziałam najważniejszego. Słuchajcie, drodzy milusińscy, jak weźmiecie udział w tych atrakcjach, o których mówiłam, to nie możecie wyjść bez pamiątki. Dla każdego dziecka oczywiście będzie nagroda do odbioru w punkcie, w którym będziecie zdobywać sprawności. Bardzo serdecznie zapraszam już w niedzielę od godziny 16, od 16 do 19 bawimy się przed Muszlą Koncertową. No i oczywiście zajrzyjcie do Pałacu w Sannikach.
1: Wiele atrakcji w Pałacu w Sannikach. Przechodzimy do kolejnego tematu, czyli weekend, następny weekend, pierwszy weekend czerwca. Co tutaj się będzie działo? Wiem, że będą nowości.
0: I sobota, i niedziela będzie się coś działo. Sobota, czyli 6 czerwca, zagości u nas po raz pierwszy, my będziemy partnerem jako Europejskie Centrum, wystawa psów. Będzie miała miejsce 51. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych. Organizatorem jest jej płocki oddział Polskiego Związku Kynologicznego i od godziny 10 do 16 na terenie przed Muszlą Koncertową, na tym terenie, gdzie nie ma już zabytkowego parku, będzie można spotkać wiele milusińskich, wiele osób, które przyjadą z psami i wezmą udział w mazowieckiej wystawie psów rasowych. Wiem, że przewidzianych jest 11 bodajże kategorii. No, organizatorzy na swojej stronie mówią o szczegółach tego wydarzenia. My czujemy się tylko partnerem, ale cieszymy się, że duże grono osób przyjedzie, odwiedzi obiekt. Wiem również, że jest duże zainteresowanie zwiedzeniem pałacu, więc w tym dniu również pałac będzie dostępny, będzie można zwiedzać i dowiedzieć się o historii tego miejsca. A w niedzielę, 7 czerwca, tradycyjnie pierwsza niedziela miesiąca, więc musi odbyć się koncert Chopin Muzyka Poezja i tak już się cieszymy i czekamy na 7 czerwca o godzinie

0: 14. Koncert z cyklu Chopin, muzyka, poezja. Za fortepianem zasiądzie Aham Hamur, pianista z ogromnym dorobkiem i syryjskimi korzeniami. Bardzo młodo rozpoczął naukę gry na fortepianie w Arabskim Instytucie. Studia licencjackie ukończył w Damaszku, ale później już studiował w Krakowie. I żeby Państwa nie zanudzać, to oczywiście o nim dowiecie się wszystko na koncercie, ale muszę powiedzieć Państwu, że sam artysta jest doktorem nauk muzycznych. Jest doktorem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wicedyrektorem International Music Association Gloria Artis w Wiedniu oraz nauczycielem fortepianu w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Krakowie. Więc utalentowany i wybitny pianista, którego myślę, że chętnie wysłuchacie. W repertuar też będzie nie tylko chopinowski, tak tutaj, żeby nie zanudzać, bo na koncercie opowiemy, jakie utwory Państwo usłyszycie, ale będzie Chopin i nie tylko, a temu wszystkiemu będzie towarzyszyć recytacja poezji w wykonaniu Kamili Barr. Nie wiem, czy nazwisko Państwu coś mówi, czy nie. To aktorka znana z produkcji filmowych i telewizyjnych. Pierwsza i od razu bardzo znacząca rola pani Kamili to Magda w filmie Vinci Janusza Machulskiego. Od tamtej pory nie musiała właściwie nikomu się przedstawiać, bo myślę, że już teraz Państwu przybliżyłam tą postać. No i oczywiście miała krótką przerwę w swojej karierze zawodowej, ale po 20 latach wróciła na ekrany w drugiej części filmu Vinci. Aktorka z wspaniałym głosem, wielką wrażliwością artystyczną i tą wrażliwość będzie prezentowała na koncercie. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert Chopin Muzyka Poezja i po koncercie na wernisaż prac malarskich. W tym dniu będziemy gościć wystawę malarstwa Przemko Stachowskiego. Pochodzi z Sochaczewa. Więc
1: znany nam artysta.
0: Jeśli Państwu znany, to bardzo się cieszę, a jeżeli ma swoich fanów, no to myślę, że przyjadą w tym dniu właśnie do Sannik obejrzeć jego wystawę. Malarz, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, stypendysta zagraniczny, też tworzy murale, malarstwo sztalugowe oraz mozaiki artystyczne. Wystawa, mam nadzieję, że niepowtarzalna i inna niż te do tej pory oglądane w pałacu. Bardzo serdecznie zapraszam przez cały weekend. Oczywiście pałac otwarty dla zwiedzających, a temu wszystkiemu towarzyszą imprezy takie jak spotkania ze zwierzakami w sobotę i koncert Chopin Muzyka Poezja w niedzielę.
1: Przechodząc do ostatniego wydarzenia w czerwcu, to wydarzenie również cykliczne, również takie, które mam wrażenie przyciąga wielu fanów. Noc Kupały przed nami. To też już tradycyjna propozycja.
0: Tak, tą Noc Kupały to zawsze u nas jest pierwsza w sezonie potańcówka. Liczymy oczywiście na świetną pogodę i tak 20 czerwca planujemy rozpocząć potańcówkę pierwszą w tym sezonie pod tytułem Noc Kupały, ale zaczynamy oczywiście tradycyjnymi rzeczami, które wiążą się z obchodami Nocy Kupały, czyli proponujemy każdemu, kto przyjedzie, wykonanie wianka z kwiatów i temu wszystkiemu towarzyszy konkurs na najpiękniejszy wianek. W części wieczornej, kiedy już się ściemni, te wianki są wrzucane do wody. No i to jest właśnie ten co wiąże nas z tytułem Nocy Kupały. Temu wszystkiemu przygrywa oczywiście, będzie przygrywała kapela Janka Kowalskiego tym razem, muzyka do tańca. Zapraszamy wszystkich z własnym koszyczkiem, napojami, wiktuałami, którym można spożyć w naszej altanie grillowej. Wszystko odbywa się w altanie grillowej, a jak już zapada w pełni zmrok, w godzinach około 10:00, 10:30. Zapraszamy na widowisko Teatru Ognia, tak żeby jeszcze bardziej uhonorować Noc Kupały i żeby ten dzień był niezapomniany wrażeń. Oczywiście temu wszystkiemu towarzyszy taniec, zabawa i biesiadowanie w gronie najbliższych. Wstęp jest wolny na taką Noc Kupały, więc bardzo serdecznie zapraszamy od godziny 18:00 do altany grillowej, która mieści się nad stawami w parku przy Pałacowym w Sannikach.
1: Zawsze to też taki niezapomniany klimat tego wieczoru, tej nocy.
0: Dokładnie tak. No i to taki początek sezonu letniego, który można już rozpocząć. I miło spędzić czas przede wszystkim. A atrakcje zapewniamy jako Europejskie Centrum tak, żeby gdzieś tam państwo bardzo dobrze się bawili podczas spędzania czasu właśnie w Sannickim Parku.
1: O tym, co w Pałacu w Sannikach, w parku opowiadała dyrektor Centrum Monika Patrowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam do Sannik.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
2: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16 zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

No moi drodzy, pięknie jest, 9 minut do 10, dzień nam się rozkręca, pogoda dopisuje, a co najważniejsze, okazuje się, że wy także lubicie inwestować i dokładać w te relacje sąsiedzkie. Dziś Europejski Dzień Sąsiada, dobry pretekst, by mówić o rzeczach ważnych, dobry pretekst, jak piszecie do mnie, by posadzić tuję, a czasami lepiej się odgrodzić, by ten monitoring sąsiedzki na nasz teren nie zaglądał. Wszelkie chwyty dozwolone, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie. Sylwia dodaje, że ma super sąsiedztwo. Pozdrawia serdecznie wszystkich, a Jolanta właśnie dodaje, że czasami bywa ciężko. Najważniejsze to znaleźć złoty środek i spróbować załagodzić sytuację albo budować dobre relacje, ale wiemy doskonale, że nie zawsze się da. Ania napisała tak: mam najlepszych sąsiadów na świecie, a nawet jeśli zmienię miejsce, to nowi sąsiedzi są mi znani, to również fajni ludzie. Czyli grunt to się dobrze ustawić wśród odpowiednich osób i tego życzę sobie i wam. Kierunek godzina 10, za moment wiadomości w Radiu Sochaczew, będzie też nieco sportu z tych największych aren, a to już kombi nasze rendezvous.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
5: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica, 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni, 5,99. Sos roleski, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni, 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Jest 10:00, już teraz zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
12: Godziny nocne i noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako powiedzmy zgasić w sensie o góry. Natomiast no, informacje są niepokojące.
11: Bo według prognoz w kolejnych godzinach znów ma silniej wiać. Mazowieckich strażaków w akcji gaśniczej wspomagają koledzy z innych regionów, w tym strażacy z warmińsko-mazurskiego, którzy gasili niedawny pożar w Puszczy Solskiej. Od rana do akcji włączono też m.in. policyjny Black Hawk, dron i 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców okolicznych miejscowości ze względu na bardzo duże zadymienie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
13: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania, zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent wojsk obrony cyberprzestrzeni.
11: Z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
14: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
11: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
16: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magda Linet to biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj rozstawioną z numerem 23 Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
18: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę. Więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
17: A ten mecz jutro z Greczynką Marią Sakkari. Natomiast Iga Świątek z Magdą Linet zagrają ze sobą dziś w samo południe. Natomiast z Rolandem Garrosem pożegnał się wczoraj Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe. 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. We Wrocławiu ruszyło zgrupowanie piłkarskie i reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Wszystkich jednak bardziej interesowało, czy Robert Lewandowski zdecydował już, co dalej z jego karierą i czy nadal będzie grał w kadrze.
19: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć i też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
17: Kadra, która na Mundial nie jedzie, zagra dwa towarzyskie mecze w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i trzy dni później z Nigerią w Warszawie. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z ŁKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych, a Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie. Za Stal Zielona Góra coraz bliżej wielkiego finału w Ekstraklasie koszykarzy. Zespół, który do playoffów dostał się przez baraże, wygrał wczoraj w Gdyni z Arką 85-83 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi już 2-0. A teraz rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry. A w NBA siódmy mecz zdecyduje o tym, kto zagra z New York Knicks w wielkim finale. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 118-91, więc mamy remis 3-3. Decydujący mecz pojutrze w Oklahomie.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
16: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: 4 minuty minęły od godziny 10. Dobry sąsiad to skarb, tak napisała Grażyna i tego się trzymamy. Jak wyglądają wasze relacje z sąsiadami? Czy jest dobrze, a może czasami po prostu wypadałoby je podreperować. Czy jesteśmy w stanie żyć dobrze ze wszystkimi? 46 863 22 22. Czekam na wasze głosy przy okazji Europejskiego Dnia Sąsiada, a poza tym w Radiu Sochaczew Sylwia Grzeszczak na początek, Maroon 5, Juanes, a to wszystko właśnie w piątek 29 maja. Tak oto witamy ten dzień. Znowu.

0: W Radiu Słuchacze Fio Muzyce 19 minut minęło od godziny 10, a przy okazji zeszłotygodniowego Motoserca koncerty w naszym mieście się odbyły. Przy tej okazji i Feliwers zaprezentował swój dorobek muzyczny, zespół z Sochaczewa. Niedawno wydali nowy singiel zatytułowany Na co dzień, a poza tym wszyscy zacieramy rączki na myśl o płycie i o kolejnych nowościach właśnie tego zespołu. Przy tej okazji Łukasz Matusiak, mój redakcyjny kolega, oczywiście z zespołem Feliwers zamienił kilka słów.
1: Na ten moment chyba możemy zdradzić tylko datę, 5 czerwca. Będzie to trochę jakaś nowość dla nas, natomiast rockowe brzmienie.
2: A czy ten singiel, który się ukaże z początkiem czerwca, jest zapowiedzią czegoś większego?
3: Myślę, że na pewno od tego momentu, w sumie już od dłuższego momentu pracujemy nad nową muzą, więc zbiera się materiał. To może będzie taka mała zapowiedź z niespodzianką na... Taką małą niespodzianką, bo ta piosenka będzie w kolaboracji, więc będziemy tutaj z pewną wokalistką, więc zapraszamy do śledzenia i słuchania później.
0: No będziemy śledzić, będziemy słuchać i będziemy trzymać kciuki. Ja już się nie mogę doczekać.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla ciebie.

0: soboty 6 czerwca.
1: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Kupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
7: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: Co robić w weekend w Sochaczewie okolicach? Na to pytanie postaram się Wam odpowiedzieć. No bo na przykład różnego rodzaju wydarzenia z okazji Dnia Dziecka. I tak na przykład w Wąskotorówce pod hasłem w stylu retro. Wydarzenie potrwa 2 dni, zarówno dzisiaj, jak i jutro. Sochaczewska wystawa makiet kolejowych. Oprócz tego gry, zabawy, animacje, prace plastyczne dla dzieci, dmuchańce, przejazd pociągiem retro do stacji Sochaczew Chodaków i z powrotem. A to wszystko w godzinach od 9 do 17. A propos Dnia Dziecka, to na wędkarski Dzień Dziecka zaprasza koło PZW Sochaczew Miasto. Zalew w Boryszewie to jest miejsce, gdzie te zawody wędkarskie będą się odbywać. I jeśli jesteśmy przy Dniu Dziecka, no to Dzień Dziecka w Parku Garbolewskiego Miejskim z iluzjonistą, z dmuchańcami i lemoniadą. To z kolei w niedzielę w godzinach od 14 do 18 cały Park Garbolewskiego zamieni się w wielki plac zabaw. Pojawi się m.in. rozbudowana strefa dmuchańców, a w niej zjeżdżalnie, będzie też 40-metrowy tor przeszkód, będą bańki XXL, muzyczne animacje, bezpieczny kład, strefa ekologiczna, wiele, wiele więcej. O, zwierzaki też się pojawią, na przykład alpaki, osiołki. To jest zawsze chętnie odwiedzana strefa. W najbliższy weekend także turniej dzikich drużyn, ten w sobotę na obiektach sportowych przy ulicy Warszawskiej. 24. edycja turnieju przed nami. To kultowe już wydarzenie, zaprosi wszystkich amatorów futbolu. W niedzielę piknik edukacyjny w Teresinie. To wydarzenie w ramach kampanii Mazowsze bez smogu, na który wstęp jest wolny, a ten piknik od 13 do 19. O wszystkich tych wydarzeniach związanych z najbliższym weekendem w Sochaczewie i okolicach przeczytacie na tusochaczew.pl. Tutaj polecamy zakładkę Co, Gdzie, Kiedy.
0: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew. Radio Sochaczew.

0: fajny kawałek, nie Kasia Cerekwicka, na kolana, żeby tak sobie głośno pośpiewać, że to już nie twoja sprawa, błagam, to do kierownika, co by wcześniej wypuścił w piątek z pracy. Też tak można się na Radio Sochaczew powołać i wyśpiewać takie numery. 5 minut do 11, za moment w Radio Sochaczew wiadomości lokalne, będzie też słówko na temat pomagania, bo cały czas do wspierania pewnej inicjatywy was będziemy zachęcać, szczegóły dosłownie za moment właśnie w Radiu Sochaczew. A poza tym jeszcze więcej muzyki po godzinie 11. A co tam się przytrafi muzycznego, to na razie wam nie powiem.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
4: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Czas na najważniejszą część sezonu rugbistów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Punktualnie o godzinie 11 w Radiu Sochaczew wiadomości.
12: Mężczyzna zasnął w aucie. Interweniowali policjanci. Za chwilę o sytuacji w gminie Brochów. Burmistrz Błonia wyróżniony przez ministra edukacji. Szczegóły za chwilę. W tym serwisie także m.in. zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka w Teresinie. Oskar Tomczyk, zapraszam. Sołaczewscy policjanci zostali skierowani do jednego ze sklepów w gminie Brochów po zgłoszeniu dotyczącym niepokojącego zachowania mężczyzny, który zasnął w aucie. Zgłaszająca podejrzewała, że może być pod wpływem alkoholu. Na miejscu funkcjonariusze z drogówki ustalili, że mężczyzna był trzeźwy, a jego stan wynikał z problemów zdrowotnych. Załoga pogotowia ratunkowego przewiozła 43-latka do szpitala. W pojeździe pozostały dwa psy, którymi zajęli się policjanci. Funkcjonariusze napoili zwierzęta i powiadomili Urząd Gminy o konieczności ich zabezpieczenia do czasu powrotu opiekuna. Na szczęście historia zakończyła się dobrze. Mężczyzna wrócił na miejsce interwencji i odebrał psy od policjantów.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Włodarz Błonia, Zenon Reszka, znalazł się w gronie samorządowców z terenu województwa mazowieckiego wyróżnionych medalem Komisji Edukacji Narodowej. To odznaczenie przyznawane osobom, które od wielu lat działają na rzecz rozwoju edukacji i oświaty. Medale wręczyła osobiście ministra edukacji Barbara Nowacka.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Już 400 osób zapisało się na rodzinny rajd rowerowy od juniora do seniora. Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca, a zapisy trwają do 19 czerwca. Trasa to około 20 km przez tereny Sochaczew oraz gminy Rybno i Nowa Sucha, a na mecie odbędzie się piknik rodzinny w zagrodzie Zakrzew w gminie Nowa Sucha właśnie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Trwa zbiórka dla rodziny poszkodowanej w niedzielnym pożarze przy ulicy Głogowej w Sochaczewie. W wyniku pożaru spłonął dobytek byłego prezesa i zawodnika Bzury Chodaków Mariusza Wiciaka. Stowarzyszenia sportowe zachęcają do udziału w zbiórce.
13: Chcemy pomóc jak najbardziej Mariuszowi. On oddał cząstkę siebie Bzurze, dlatego teraz my jako klub i społeczność sportowa chcemy jak najbardziej pomóc Mariuszowi w odbudowie poczucia bezpieczeństwa, a przede wszystkim domu. Mariusz dalej jest zawodnikiem Bzury, jak też wspiera ciągle zarząd w działaniach, więc ciągle aktywnie działa dla biało-zielonych. Na pomagam.pl jest prowadzona zbiórka pod tytułem Na odbudowę domu po pożarze. Najłatwiej będzie ją znaleźć na profilu Bzury Chodaków na Facebooku, na wszystkich profilach klubów piłkarskich i nie tylko z Sochaczewa, bo całe środowisko sportowe tutaj się zjednoczyło i wszyscy tą zbiórkę udostępnili. Również na Tu Sochaczew czy Radio Sochaczew link do zbiórki jest dostępny.
12: Mówił Kamil Sierota z Bzury Chodaków. Jest już program pikniku organizowanego w Teresinie z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w plenerze. Zaplanowano szereg atrakcji, a o szczegółach zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
14: Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieciaki i całe rodziny na nasz gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się 31 maja w niedzielę na placu rekreacyjnym w Teresinie. W programie jak zwykle mnóstwo atrakcji, wszystkie zabawki dla dzieci, wszystkie atrakcje darmowe. Dodatkowo na scenie pojawią się młodzi, utalentowani artyści Teresińskiego Ośrodka Kultury. Poza tym oczywiście lody, wata cukrowa, gofry, słodkie przekąski, wesołe miasteczko.
12: Tyle lokalnie, teraz czas na wiadomości z kraju i ze świata.
2: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Afera wokół nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. To ukraińska powstańcza armia dokonała rzezi Polaków na Wołyniu. Decyzję ukraińskiego prezydenta skrytykowało już polskie MSZ. Teraz to samo robi prezydent Karol Nawrocki, który dodatkowo proponuje, by jednym z punktów zaplanowanego na 8 czerwca posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
2: Mieszkańcy miejscowości Żądza w powiecie wołomińskim na Mazowszu ewakuowani w związku z pożarem w pobliskim lesie mogli już wrócić do domów, ale pożar nie jest jeszcze ugaszony. Ogień objął około 100 hektarów lasu, a działania są prowadzone na 300 hektarach.
15: My to żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, że cała Żądza była ewakuowana odnośnie zadymienia, tak? Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. Kto jak gdzieś miał rodzinę, no to do najbliższej rodziny, a jak kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
16: Rzeczywiście nie było czym oddychać?
15: Tak.
17: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka. W epicentrum dymu było widać te płomienie faktycznie. To była ewakuacja zalecona przez policję.
18: Ja jestem 50 lat w rządzie i tutaj nie pamiętam tego pożaru. Leszek, ty nie pamiętasz też?
19: Nigdy, nie, nigdy nie było. Oddychać nie można tu było, ten dym, wszystko to szło.
2: Z mieszkańcami zagrożonych terenów rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Pogoda.
20: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w najbliższych dniach od 22 do 26 stopni, ale często chmury na niebie będą nam tę maksymalną temperaturę ograniczać. 23 stopnie to dzisiejszy wynik, w tym momencie 18 na termometrze, ale temperatura odczuwalna trochę wyższa. Wiatr do 25 km na godzinę i warunki biometeo bardzo dobre, więc samopoczucie też powinno być niezłe. 21-22 stopnie w weekend z chmurami z szansą na opady, do 26 stopni za to w przyszłym tygodniu ze słonecznym, ciepłym, pięknym weekendem.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: 6 minut po godzinie 11 i musimy jakoś ładnie rozpocząć tę godzinę i otworzyć właśnie pakiet muzycznych doznań w Radio Sochaczew. 6 po 11, Rotary na jednej z dzikich plaż, tak sobie zaczniemy, a za moment też fantastyczny kawałek The Nights, Aviciego, oczywiście z tym kultowym tekstem One day you'll leave this world behind, czyli pewnego dnia zostawisz to wszystko i warto żyć tak, żeby pamiętać jak najwięcej dobrych, pozytywnych akcentów i rzeczy. No i tego Wam życzę, by nie tylko ten weekend był dobry, ale i w ogóle, by to Wami w jakiś tam sposób kierowało.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: A dziś tak formalnie 29 dzień maja, piątek. Magdalena, Urszula i Maria świętują imieniny. Macie pretekst, by odwiedzić swoich bliskich i zaplanować sobie fajnie dzień właśnie w miłym towarzystwie. I z najlepszą muzyką w Radiu Sochaczew.

0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość. 19 minut minęło od 11. Jak to jest z tymi naszymi relacjami sąsiedzkimi? Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada, więc trzeba wiedzieć, z czym się mierzymy. A tych przypadków jest kilka. Oglądałem Titanica z moją dziewczyną. Na ekranie był dokładnie moment, wiecie, kiedy dziewczyna zamknęła oczy i emocjonalnie krzyknęła: nie, nie, nie będę płakać, jestem silna. A skądś dobiegł wtedy stłumiony męski głos. Nawet ja płakałem w tym momencie. To był nasz sąsiad, był oficer policji i takie są oto atuty mieszkania w bloku z cienkimi ścianami. Wszystko dokładnie słychać. Jest jeszcze inna niecodzienna sytuacja sąsiedzka. Każdej nocy ktoś krzyczy za ścianą nieludzkim głosem. To taki przeraźliwy hałas, jakby meble wypadały przez okno, jakby kogoś ze skóry obdzierali. Pewnej nocy znowu było słychać krzyki i walenie w ścianę tak silne, że tynk nawet odpadał. Zadzwoniłem na policję, policjanci przyjechali, potem podeszli do mnie z uśmiechem i powiedzieli, że to strusie, bo jak się okazało, sąsiad w mieszkaniu trzymał strusie. Ja wam takich sąsiadów nie życzę, ale życzę wam, żebyście zostali z nami, bo za moment kolejne fajne rozmowy w Radiu Sochaczew. Już 20 minut minęło od 11.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
10: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Ładno, nie?
11: W audycji powiatowej dzisiaj przedstawiciele Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, dom na Szlaku, dyrektor Agnieszka Ambroziak, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Wychowawca Izabela Durka, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Oraz Ewa Jasińska, nauczyciel, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Będziemy rozmawiać o wielu sprawach, no, będziemy zapraszać na przykład na Załuskowskie Smaki, czyli na festyn, który organizujecie, ale na początku słowem wprowadzenia, jesteście teraz w momencie, w którym podsumowujecie różne rzeczy, podsumowujecie rok szkolny. Jaki to był rok dla was?
12: W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ten rok był bardzo dobrym rokiem, bo bardzo dużo się działo. Mieliśmy bardzo dużo udanych przedsięwzięć, realizowaliśmy wiele programów innowacyjnych i ponieważ już zbliżamy się do końca roku, jednym z programów innowacyjnych był taki program Załuskowskie Smaki, który na koniec zawsze kończy się wydarzeniem pod tym samym tytułem. Jest to takie nasze największe wydarzenie, ponieważ w tym dniu placówka otwiera się na środowisko. Przychodzą do nas mieszkańcy, oczywiście zapraszamy nasz organ prowadzący, Starostwo Powiatowe, panią starostę Jolantę Gontę i wszystkich innych tutaj samorządowców, ale przyjeżdżają do nas również nasi darczyńcy oraz rodzice naszych wychowanek. W związku z tym jest to wydarzenie skupiające największą ilość osób, na czyli które oczywiście zapraszamy serdecznie.
11: Czyli to jest takie wydarzenie dla waszych społeczności, ale tak jak pani powiedziała, jest otwarte także na wszystkich tych, którzy chcieliby do was wtedy przyjechać.
12: Tak, jak najbardziej wszystkich wtedy mile gościmy, będzie bardzo wiele atrakcji. Tak, może tutaj tak pani Izabela dopowie, co będzie się działo tego dnia.
13: No, w tym roku będzie bardzo bogato. Zaczynamy o godzinie 11 na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Część artystyczna to Teatr na Szlaku, czyli Nasze Dziewczęta oraz Grupa Taneczna Iskra. Będzie też Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii. Będą też bardzo bogate ekostoiska, które przygotują nasze wychowanki. Będzie też grill z pysznym smalcem. Mnóstwo atrakcji dla dzieci, piano party, skakańce, dmuchańce, no i oczywiście występy artystów. Między innymi będzie to grupa Speed, Nasz Czas, Gok i Łów, Karolcia, Maryla i Litka, Cash i DJ Sierac, który zawsze nas wspiera. A gościem specjalnym w tym roku będzie Sandra Rusin, My Love oraz Medusa.
11: Czyli warto tego dnia się wybrać właśnie do was. To jest 11 czerwca.
13: Zgadza
11: przypomnijmy.
13: Się.
11: Tak, więc
13: 11 czerwca o godzinie 11 teren Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.
11: Szósta edycja,
13: oczywiście,
11: jeśli dobrze tutaj wiem. No i właśnie.
13: Na pewno nie ostatnia.
11: Na pewno nie ostatnia. To już możecie to potwierdzić i zaprosić na kolejne. To o tych muzycznych artystach. A co jeszcze tego dnia się wydarzy? Będzie można na przykład z czego skorzystać? Albo co podsumowujecie?
14: Tego dnia będzie rozstrzygnięcie konkursu powiatowego pod honorowym patronatem starosty Sochaczewskiego, dzięki czemu zyska on większą rangę i powiatowy konkurs pod tytułem Dziwne, dawne receptury, nowe inspiracje. To jest wydarzenie kulinarne, promujące dziedzictwo regionalne, tradycyjne smaki oraz kreatywne podejście do dawnych przepisów. I celem tego konkursu jest odkrywanie dawnych tradycji kulinarnych.

0: zrobiła zdjęcie tej potrawy i przysłała do nas do ośrodka wraz z przepisem. I konkurs ten będzie rozstrzygnięty, laureaci dostaną nagrody podczas właśnie tego festynu Załuskowskie Smaki, a rozstrzygnięcie przesuwamy o tydzień ze względu na Dzień Dziecka i święto, które teraz będzie w tym tygodniu, Boże Ciało. I przesuwamy 8 czerwca. Do tej daty prosimy zgłaszać prace konkursowe.
1: Rozumiem, że są już zgłoszenia, cały czas je zbieracie.
0: Tak, zbieramy i czekamy na pozostałych. Tak. Są to dzieci ze szkół podstawowych klasy 4-8.
1: A jeśli chodzi o te smaki, tak zapytam, jakie na przykład się pojawiają?
0: Mogą to być smaki kapusty kiszonej, klusek śląskich. Wszystkie te potrawy tradycyjne, które pamiętamy jako dzieci z domów rodzinnych. Mogą być też i słodkie smaki.
1: Czyli różne tutaj rzeczywiście propozycje się pojawiają. I to rozstrzygnięcie przed wami, ale przed wami także rozstrzygnięcie innych konkursów. Tutaj na przykład myślę o twórczości Jana Kochanowskiego.
2: Tak, obraz twórczości Jana Kochanowskiego. Jest to pierwsza edycja tego konkursu. Rozstrzygnięcie tego konkursu już nastąpiło, ale rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się 3 czerwca o godzinie 10. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tutaj organizatorzy będą informować osoby i wysyłać, jeszcze potwierdzać zaproszenia, ale konkurs ten cieszył się bardzo dużą ilością prac, bo wpłynęło ponad około 90 prac. W związku z tym naprawdę był to bardzo trudny orzech do zgryzienia, żeby wyłonić laureatów i zwycięzców.
1: To właśnie ten poziom artystyczny, rozumiem, że był wysoki.
2: Tak, poziom artystyczny był bardzo wysoki. Za nami też jeszcze inne konkursy powiatowe. Już mieliśmy rozstrzygnięcie konkursu Być Kobietą, Być Kobietą. To jest taki nasz program innowacyjny, projekt Lady XS, ponieważ jesteśmy ośrodkiem żeńskim, więc bardzo dużo o roli kobiety w życiu mówimy, więc ten konkurs już jest za nami. Jak również mieliśmy powiatowy konkurs piosenki polskiej Wspomnień Ślad. I to były chyba piosenki z lat 70. i 80. Też cieszył się dużym zainteresowaniem. Przepiękny konkurs, przecudne, uzdolnione dzieci, utalentowane i młodzież uczestniczyły w tym konkursie, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że odwiedzają nas uczestnicy i że jesteśmy po prostu aktywni w tym życiu takim kulturalnym wielu szkół i placówek.
1: To teraz tak na podsumowanie naszej audycji, na koniec takie pytanie otwarte. Jakie plany przed wami? Co jeszcze w najbliższym czasie u was w ośrodku?
2: No tak, teraz najważniejsze są dla nas to wydarzenie Załuskowskie Smaki. No i mamy jeszcze takie swoje mniejsze różne wydarzenia. Nasza młodzież będzie szła do bierzmowania. Rokrocznie sporo dziewcząt korzysta z sakramentu bierzmowania. No ale już powolutku zbieramy się do podsumowań, czyli jak gdyby piszemy sprawozdania z naszych tutaj projektów. Aha, i jeszcze 20 czerwca u nas odbędą się zajęcia serowarskie, ponieważ nawiązaliśmy współpracę z Ministerstwem Rolnictwa, tak. I były już zajęcia z tematyki bodajże pszczół, tak. Tutaj były różne potrawy miodowe i o znaczeniu pszczół mówiliśmy. A teraz będziemy odkrywać dawne receptury, jak tworzy się sery. Jest to dla nas bardzo trudne wyzwanie, bo musimy zdobyć mleko takie nie ze sklepu, tylko takie od takiej prawdziwej krówki, przygotować ileś tam 10 litrów tego mleka i przyjadą do nas państwo, razem z dziewczynami będziemy wykonywać te sery. Więc już wszyscy jesteśmy podekscytowani, co to takiego będzie. Ale to jest dla naszych wychowanek. Więc
1: no właśnie,
2: dużo.
1: Wychowanek, to warto przypomnieć, bo wy jesteście ośrodkiem dla dziewcząt.
2: Tak.
1: Ile dziewczyn aktualnie u was przebywa?
2: My jesteśmy przygotowani na 60 wychowanek. W tej chwili mamy pełen stan, z tym, że przebywających dziewcząt to jest w granicach, chyba jest 55 na dzień dzisiejszy. Mamy bardzo dużo rotacji, część dziewcząt z różnych względów przebywa w różnych placówkach, na przykład w szpitalu, czy na przykład jeszcze nie zostały doprowadzone. Ale jak gdyby ten stan 60 wychowanek jest u nas cały czas aktualny.
1: To jeszcze zapytam może o

0: To zajęcia, jakie u was w ramach ośrodka są realizowane, no, różnego rodzaju klasy, różnego rodzaju zajęcia, jak to wygląda tak na co dzień?
1: Ja tylko powiem, że dziewczyny uczą się w trzech szkołach. Mamy w tym roku szkołę podstawową, uczyły się w klasie 8 i 12 uczennic pisało egzamin klasy 8, ósmoklasisty. Mamy liceum ogólnokształcące 4-letnie, dziewczyny uczą się w pierwszej i w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego, mamy profil humanistyczny i mamy branżową szkołę wielozawodową, ponieważ dziewczęta uczą się tam na profilu kucharz i cukiernik. A cała masa różnych zajęć, nie wiem, może panie dopowiedzą.
0: Pani Izabelo, jak to wygląda w praktyce?
1: Tak, w internacie dzieje się.
2: W internacie bardzo dużo się dzieje, między innymi prowadzimy koło kosmetyczne, prowadzimy koło teatralne, prowadzimy koło sportowe, gdzie dziewczyny naprawdę bardzo mocno się angażują. Z takich dużych
1: koło
2: rzeczy...
1: Koło taneczne, dopowiem.
2: A właśnie,
1: tak,
2: taneczne.
1: Wolontariat mamy
2: grupa
1: bardzo.
2: Grupa Iskra u nas działa bardzo prężnie. Tak. Także bardzo dużo się dzieje i nasze dziewczyny są bardzo aktywne w tych wszystkich zajęciach. Do tego jeszcze mamy mnóstwo innowacji. Sama osobiście prowadzę innowacje Droga do Sukcesu, czyli jak wybrać dobry zawód i uważam, że któryś rok z kolei ta innowacja i cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Także naprawdę u nas w ośrodku bardzo dużo się dzieje.
1: Tak, jesteśmy nurtem tak zwanej twórczej resocjalizacji, tak? Czyli musimy jak gdyby zająć nasze wychowanki, pokazać im dobre drogi i drogowskazy po to, żeby one miały możliwość wybrania tych najlepszych dróg w przyszłości dla siebie.
0: Pani Ewo?
3: I w związku z tym, że my bardzo często wychodzimy na zewnątrz i pokazujemy się z tej dobrej strony, to chcemy zaprosić właśnie wszystkich chętnych na wydarzenie Załuskowskie Smaki, abyście sprawdzili, jak w rzeczywistości funkcjonujemy w placówce.
0: A na to wydarzenie, zresztą nie tylko, zapraszały Ewa Jasińska, nauczyciel. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Izabela Durka, wychowawca. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: I dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, Dom na Szlaku, Agnieszka Ambroziak. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam.
4: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
5: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa. Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16 zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vetplanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Punktualnie w południe o 12:00 wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: To najważniejszy mecz sezonu. Sochaczewscy rugbyści zmierzą się z Ogniwem Sopot. Powiatowe obchody Dni Strażaka już jutro. Szczegóły za chwilę. Mamy też wiadomość z ostatniej chwili z Urzędu Miasta. Chodzi o kota Bonifacego. Oskar Tomczyk, zapraszam na wiadomości lokalne. Zapraszamy na sobotni mecz półfinałowy Ekstraligi Rugby. Orlen Orkan Sochaczew zagra przeciw drużynie Energa Ogniwo Sopot. Spotkanie odbędzie się na stadionie przy ulicy Warszawskiej 80 o godzinie 18. Zaprasza Robert Małolepszy, prezes Orlen Orkana Sochaczew.
9: To ostatni nasz w ogóle mecz w tym sezonie na własnym boisku, bo daj Boże, jeśli uda nam się wygrać rywalizację półfinałową z Ogniwem Sopot, no to potem już gramy tylko wielki finał, a ten wielki finał na pewno odbędzie się w Siedlcach. W związku z tym to na pewno najciekawszy mecz. Zaczęła się faza finałowa. Pierwszy raz od wielu, wielu lat liga została tak podzielona na fazy, że mieliśmy pierwszą rundę jesienią, potem mieliśmy fazę grupową, czyli najmocniejsza szóstka rywalizowała między sobą, a teraz wchodzimy do fazy play-off, to zawsze jest creme de la creme każdych rozgrywek, no i mamy creme de la creme tej fazy play-off, czyli drugi z trzecim, czyli Ogniwo Sopot kontra Orkan Sochaczew. Cieszę się, że dożyliśmy takich czasów, że to jest ligowy klasyk.
8: A w najbliższą sobotę w Sochaczewie powiatowe obchody Dnia Strażaka. Wtedy tradycyjnie zaproszeni na to wydarzenie są wszyscy mieszkańcy.
10: Obchody rozpoczną się o godzinie 10.40 od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą sochaczewskich strażaków oraz przemarszu pod oddział spod strażnicy na ulicy Staszica do kościoła przy parafii świętego Wawrzyńca, gdzie o godzinie 11.00 zostanie odprawiona msza święta w intencji strażaków. Na czas przemarszu ulica Staszica oraz Warszawska zostaną zamknięte. Po mszy świętej na placu Tadeusza Kościuszki odbędzie się uroczysty apel przy asyście orkiestry Dętej. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz sympatyków Straży Pożarnej.
8: Mówiła starsza kapitan Milena Bulwan. Wójt gminy Rybno Damian Jaworski zaprasza wszystkie dzieci z rodzicami na obchody Dnia Dziecka. Odbędą się one w najbliższą niedzielę w godzinach od 15 do 20 na stadionie gminnym w Rybnie.
11: W programie wydarzenia m.in. część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie, pokaz iluzji, animacje, pokazy strażackie, dmuchańce, paintball, konkurencje piłkarskie, przejażdżki kucykiem, dogoterapia, loteria fantowa, darmowy popcorn, wata cukrowa. Od godziny 19 będzie trwała zabawa taneczna dla całych rodzin. Na uczestników wydarzenia czekać będą również stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, gdzie nie zabraknie domowych wypieków i wielu smakołyków. Wydarzenie poprowadzi pan Bogumił Bednarski. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania.
8: I wiadomość z ostatniej chwili. Na placu Kościuszki w Sochaczewie pojawił się kot Bonifacy. Co prawda oficjalne i uroczyste przywitanie kota odbędzie się podczas nadchodzących dni Sochaczewa, ale pomnik z polskiej kreskówki już cieszy przechodniów. Przypomnijmy, postać tego kota, tak jak kota Filemona, została wymyślona przez Marka Neymana podczas jego pobytu w Sochaczewie.
12: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego? Tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
13: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
12: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmą też koty, a minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. I na koniec jeszcze prezent Kolei Małopolskich z okazji Dnia Dziecka. Jutro i pojutrze dzieci i młodzież będą mogły podróżować pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
14: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach pod Regio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
12: A to nie wszystko, bo podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%.
0: Pogoda.
15: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: 22 stopnie, może i więcej. Te na słońce wystawione termometry faktycznie mogą pokazać nieco wyższe wartości. Tak zapowiadali synoptycy i tak też z tą temperaturą w Sochaczewie i okolicy. Przez weekend 20, no ale już tych chmur może być nieco więcej. Słońce okej, od czasu do czasu wyjrzy, ale z tych chmur może też nam popadać, także trzeba liczyć się, że w sobotę i w niedzielę ten przelotny deszcz może się pojawić i parasole mogą się przydać.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstu. Worstone, Suchaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety, Suchaczew, ulica Trojanowska 1.
17: I parasole w zupełności wystarczą, żadne takie poncho czy też ponton na przykład, no to nie, one na pewno nie. 29 dzień maja, czyli piątek, no właśnie, odliczamy do weekendu już popołudniowo, bo to 6 minut po 12, no to jakoś się zleci i będzie wolne. Kogo pozdrawiamy? Magdalena, Urszula i Maria dziś obchodzą swoje imieniny, no to mocnych, najserdeczniejszych życzeń, drogie panie, właśnie w waszą stronę. Lady Punk i zostawcie Titanica, proszę bardzo, w cały czas tematy wodne temu.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: który zdecydowanie pachnie taką wakacyjną miłością. Bledka i jej nowości już za nami, 22 minuty po godzinie 12, a sobota i kolejna muzyczna piwnica, no to ta tym razem upłynie nam, uwaga, w rytmach disco polo, a w zasadzie to historii sochaczewskiej muzyki chodnikowej.
1: Taka mieszanka muzyki weselnej i trochę dyskotekowej stworzyła ten taki nurt, który dzisiaj nazywamy disco polo i oni są pionierami. Zespół Atlantis jest uznawany za tych, którzy współtworzyli nurt disco polo, potężny zresztą dzisiaj, no bo to jest olbrzymi przemysł muzyczny i oddzielny kierunek muzyczny i tak dalej, a tworzyło się to tutaj na ulicach Sochaczewa, a wylądowali w takich salach jak Sala Kongresowa, Spodek, Molo w Sopocie i z taką muzyką oni mieli olbrzymie, naprawdę święcili olbrzymie triumfy, więc jest to niebywałe wydarzenie tak naprawdę. Szczerze mówiąc, kiedy ja zagłębiałem się trochę w historię tej muzyki, to jeszcze zdążyłem zahaczyć o pana Wiesława Komendarka. To jest facet, który zrobił karierę na całym świecie. Nadal mieszka w Sochaczewie, mieszka w samym centrum miasta. To jest taki nasz Jean-Michel Jarre. Zresztą jest potomkiem w linii prostej Michała Ogińskiego. Tego Ogińskiego od Poloneza, tego, który urodził się w Guzowie. No i tak naprawdę ta muzyka taka elektroniczna i taneczna, to jednak Sochaczew nią bardzo mocno stał przez wiele, wiele lat.
0: I więcej o tym Michał Adolczyk opowie wam już jutro po 15 na 94,9.
2: Reklama.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

0: Touch Me, tak śpiewała nam Samantha Fox. 20 minut, tyle dzieli nas od 13. Słuchacie Radia Sochacze w sobota, to najbliższa, czyli właśnie już jutro. 30 dzień maja i godzina 18, stadion przy ulicy Warszawskiej. No to czas na kolejny epicki bój naszych rugbistów. To klasyk Ekstraligi Rugby. Orlen Orkan Sochacze podejmie Energa Ogniwo Sopot, a stawką tego meczu jest awans do wielkiego finału.
1: To ostatni nasz w ogóle mecz w tym sezonie na własnym boisku, bo daj Boże, jeśli uda nam się wygrać rywalizację półfinałową z Ogniwem Sopot, no to potem już gramy tylko wielki finał, a ten wielki finał na pewno odbędzie się w Siedlcach. W związku z tym to na pewno najciekawszy mecz. Zaczęła się faza finałowa. Pierwszy raz od wielu, wielu lat liga została tak podzielona na fazy, że mieliśmy pierwszą rundę jesienią, potem mieliśmy fazę grupową, czyli najmocniejsza szóstka rywalizowała między sobą, a teraz wchodzimy do fazy playoff. To zawsze jest creme de la creme każdych rozgrywek. No i mamy creme de la creme tej fazy playoff, czyli drugi z trzecim, czyli Ogniwo Sopot kontra Orkan Sochaczew. Cieszę się, że dożyliśmy takich czasów, że to jest ligowy klasyk.
0: O tym mówił prezes klubu Robert Małolepszy. No to zapowiada się poważne granie, emocji z pewnością nie zabraknie. Trzymamy kciuki więc za sochaczewską ekipę. Sobota, godzina 18, Marakana, Orlen Orkan Sochaczew kontra Energa Ogniwo Sopot. A więcej o tym elektryzującym meczu przeczytajcie także na tusochaczew.pl.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta zakładu wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
12: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sopmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
5: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
9: I na zegarach jest już 13.
10: Środki budżetu województwa na zadania w gminach powiatu sochaczewskiego. MOW Załusków zaprasza na załuskowskie smaki. Poznaliśmy szczegóły tegorocznej edycji. W tym serwisie także o budżecie obywatelskim powiatu sochaczewskiego i niektórych propozycjach. Oskar Tomczyk, zapraszam. Droga powiatowa w miejscowości Wieniec w gminie Iłów do remontu. Powiat pozyskał na ten cel dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego. W kosztach partycypować będą także samorządy lokalne. Dotacje trafią także do gminy Campinos, która pozyskała środki na nowe zadania. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa, a umowy podpisał wójt Piotr Grzelak.
11: Gmina Campinos otrzyma 15 tysięcy na remont wiaty rekreacyjnej w miejscowości Łazy, 30 tysięcy na budowę wiat przystankowych w Woli Pasikońskiej i w Podkampinosie, i 22,5 tysiąca złotych na wzmacnianie działań Młodzieży Rady Gminy. Są to kolejne środki, które trafią do naszej gminy i będą służyć mieszkańcom każdego dnia.
10: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie organizuje festyn Załuskowskie Smaki. To wydarzenie już 11 czerwca. Poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące tej imprezy.
12: W tym roku będzie bardzo bogato. Zaczynamy o godzinie 11 na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Część artystyczna to Teatr na Szlaku, czyli Nasze Dziewczęta oraz Grupa Taneczna Iskra. Będzie też Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii. Będą też bardzo bogate ekostoiska, które przygotują nasze wychowanki. Będzie też grill z pysznym smalcem. Mnóstwo atrakcji dla dzieci, piano party, skakańce, dmuchańce, no i oczywiście występy artystów.
10: Mówiła Izabela Durka, wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Dom na Szlaku w Załuskowie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Już za chwilę ruszają zapisy na darmowe zajęcia jogi dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. W planach aż 50,5 godzinnych spotkań. Projekt W Rytmie Oddechu realizowany jest w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego. Co ważne, zajęcia skierowane są do wszystkich mieszkańców powiatu, niezależnie od wieku. Liczba osób, które będą mogły wziąć udział w zajęciach, jest ograniczona, stąd zapisy, które ruszają od poniedziałku od godziny 8 i trwać będą do 8 czerwca do godziny 16. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: A Młodzieżowa Rada Miasta Sochaczew chce zmian w statucie. Taką potrzebę młodzi radni komunikowali na ostatnim posiedzeniu. Chodzi o kwestie związane z zachowaniem mandatów w określonym przypadku. Propozycja zmian dotyczy zachowania mandatu radnych, którzy ukończyli już naukę na terenie miasta i kontynuują ją poza Sochaczewem. O tej uchwale zadecyduje Rada Miasta.
0: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
15: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali przed siedzibą firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
16: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
15: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ.
17: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
15: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą się liczyć z karami. Nocny zakaz w Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6. Weekendowy wypad do Łodzi teraz będzie prostszy dla kierowców. Po licznych perturbacjach ruszył pierwszy z trzech publicznych parkingów w centrum miasta, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
18: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
15: Na początek i na zachętę parking przy ulicy Wschodniej w Łodzi ma być bezpłatny. Po 8 czerwca za godzinę zapłacimy 5,50, czyli 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, czwartego miasto czeka na zgodę sądu.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
9: Piątek, 29 dzień maja i trochę nietypowych świąt, które dziś znajdziemy w kalendarzu. To Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada, Dzień Działacza Kultury oraz Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Proszę bardzo, do wyboru, do koloru jest co celebrować. No, Dzień Sąsiada na przykład. Można się spotkać wieczorową porą, by posłuchać jeszcze więcej muzyki. Na 94,9 z sąsiadem warto dobrze żyć. No, a co do tych przebojów, które gramy na 94,9, to na start tej godziny Queen, właśnie po 13. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam.

niebieskie za stertem rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: fanami klubowych Hebitów pewnie z sentymentu dali teraz głośniej. Bibi Rexa i Faithless i odświeżenie, czyli New Religion. Tak wam zagraliśmy, 21 minut po godzinie 13. Słuchacie Radia Sochaczew, Dzień Dziecka w Sannikach. I ta wielka celebracja już w najbliższą niedzielę. Od 16 do 19 w muszli koncertowej terenu Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach odbędzie się impreza przygotowana właśnie z myślą o najmłodszych. No to wspólnie posłuchajmy o szczegółach.
1: Zapraszamy na festyn rodzinny pod tytułem Figle na dworze z Fryderykiem Chopinem. To tradycja już naszych wydarzeń dla najmłodszych i też główną atrakcją będzie gra terenowa, taka, którą co roku przygotowujemy, ale te sprawności, które w ramach tej gry terenowej trzeba będzie zdobyć, będą oczywiście inne niż w zeszłym roku. Przygotowaliśmy 7 stanowisk, na których uczestnicy będą wykonywali różnorodne zadania, między innymi aktywność sportowa, organizowana przez klub sportowy Chopin Sanniki.
0: O tym wszystkim mówiła dyrektor ECA w Sannikach Monika Patrowicz, a do tego też jeszcze piana party, zjeżdżalnie czy strefa gastro. Organizatorzy podkreślają, że festyn to wydarzenie dla całych rodzin, a wstęp jest zupełnie bezpłatny.
2: Radio Sochaczew. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź. Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
9: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica, 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie 2 sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.
15: Audycja sponsorowana.
1: A naszym gościem jest dzisiaj Rafał Karbowiak, właściciel szkoły tańca Pasjonat, a jednocześnie prezes uczniowskiego klubu tańca sportowego Pasjonat. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
16: Witam serdecznie. To już jest w zasadzie trochę tradycja, że my się cyklicznie spotykamy tutaj w radiu, żeby zaprosić mieszkańców miasta i powiatu do udziału w wydarzeniu tanecznym. To jest wydarzenie, które jest właśnie organizowane, wydarzenia różne za waszą sprawą. Widowisko, można powiedzieć, zawsze właśnie taneczne, ale na bardzo wysokim poziomie i o znaczeniu randze przynajmniej wojewódzkiej, jeśli nie ogólnopolskiej. I tak też będzie w tym roku. Pierwsze takie wydarzenie odbędzie się pod koniec maja i tu mamy pewną nowość. Od razu zapytam, co od nas czeka 30 i 31 maja?
5: Więc zgodnie z tym, co pani powiedziała, już po raz kolejny będziemy organizatorami wydarzeń tanecznych w Sochaczewie. Po raz kolejny, to będzie już piąta edycja Otwartych Mistrzostw Mazowsza klas HGFE. To będzie odbywało się 30 maja, natomiast 31 maja będziemy mieli okazję po raz pierwszy inaugurować cykl zawodów Puchar Mazowsza, tak się to nazywa. Jest to cykl 6 imprez ligowych, gdzie jest prowadzony ranking dla par sportowych. I tak się składa, że nam przypadło w udziale rozpoczęcie całego tego cyklu i po raz pierwszy ten Puchar Mazowsza będzie rozgrywany właśnie w Sochaczewie.
16: Zarówno 30, jak i 31 maja możemy się spodziewać takich całodniowych posiedzeń, właśnie pokazów tanecznych dla widowni oczywiście. To zacznijmy może od tego 30. Co się wydarzy? Jak to będzie przebiegało?
5: 30 maja od wczesnych godzin porannych, bo tak naprawdę od godziny 9 już rozpocznie się rywalizacja taneczna. W rywalizacji wezmą udział zawodnicy już od 7 roku życia, także może nawet i młodsi. No, najmłodszy

0: tymi w tak zwanej też lidze tanecznej Wstawa i Tańcz, która została zainaugurowana przez Mazowiecki Związek Tańca Sportowego i cieszy się olbrzymią popularnością. I tu też jest prowadzony ranking zawodników w kategoriach solo, w parach, także i kluby mają swój oddzielny ranking. I to są też zawody ogólnopolskie, tak? Czyli przyjeżdżają do nas zawodnicy z całego kraju. Oczywiście, no wiadomo, że nie zawsze ktoś ze Szczecina obdarzy nas swoją obecnością. Inaczej jest już w zawodach typu właśnie Puchar Mazowsza, ponieważ tutaj nazwa no nie powinna mylić, ponieważ to są i tak ogólnopolskie zawody, które właśnie 31 maja będą się odbywały. Nazwane są Pucharem Mazowsza, ale to są generalnie dla wszystkich, tak? One są otwartymi zawodami.
1: Czyli nie tylko z Mazowsza zawodnicy.
0: Tak, oczywiście. Po prostu Mazowsze jest organizatorem jakby tego pucharu, natomiast zawodnicy przyjeżdżają z całego kraju. Zazwyczaj jest to około 30 kilku, 40 kilku klubów z całej Polski. Mówię o ogólnopolskich turniejach. No, Puchar Mazowsza będzie po raz pierwszy, więc no, ale zakładamy, że będzie bardzo, bardzo zbliżona liczba klubów. No i kilkadziesiąt miast tak naprawdę reprezentują te kluby, które do nas przyjeżdżają zazwyczaj.
1: Tam jest jakby udzielana, prowadzona taka punktacja właśnie rankingowa, szeroko pojęta, tak?
0: W kilku kategoriach. Zgadza się. Punktacja jest prowadzona, tak jak już wspomniałem, przy lidze dla tych młodszych par i solistów. Będzie prowadzona punktacja zarówno dla klubów w rozumieniu ogólnopolskim, jak i tylko mazowieckim. Oraz dla par i solistów w różnych kategoriach i klasach tanecznych, ponieważ no nie możemy jakby równać, powiedzmy, klas niższych z tymi wyższymi, byłoby to niesprawiedliwe, więc jakby w każdej tej kategorii, klasie tanecznej jest oddzielna punktacja, prowadzona oddzielny ranking.
1: Dla takiej pary występującej, czy solistów tańczących, uzyskanie tutaj punktacji odpowiedniej, jakie ma znaczenie? Czy to chodzi mi o ich karierę, czy to się liczy później?
0: Oczywiście, że tak. To jest liczone też do ogólnej punktacji później, jeżeli chodzi o otrzymanie dodatkowej punktacji w Polskim Związku Sportu Tanecznego. Cykl tych pucharów ma wyłonić tutaj na Mazowszu zdobywcę Pucharu Mazowsza całorocznego, tak? Więc jakby warto przyjeżdżać na tego typu imprezy. Jest ich 6, więc jest duża szansa, że możemy zdobyć taki tytuł. I mamy też lepszą perspektywę, jeżeli chodzi o taką sytuację, gdzie w zeszłym roku był rozgrywany po raz jakby jeden tylko turniej, który wyłaniał zdobywców pucharu. No ale to się wiąże z tym, że na przykład no, komuś może coś się wydarzyć takiego, że nie może przyjechać na dany turniej, ale w momencie, kiedy mamy 6 imprez, jest duże prawdopodobieństwo, że mamy szansę wywalczyć taki tytuł.
1: Mamy Puchar Mazowsza, ale tu w Sochaczewie można też zdobyć Puchar Burmistrza Miasta Sochaczew.
0: Tak, oczywiście. Cała impreza jest pod patronatem Burmistrza Miasta Sochaczewa i walczymy właśnie też o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczewa. Patronem zawodów jest oczywiście Marszałek Województwa pan Adam Struzik. Patronami medialnymi jest Radio Sochaczew, za co dziękujemy, jak również Tu Sochaczew.
1: Przez cały dzień można zaglądać do hali sportowej szkoły podstawowej numer 6, bo tego chyba nie powiedzieliśmy, że właśnie tam odbędą się oba te wydarzenia taneczne. I przez cały dzień, jeżeli chodzi o Puchar Mazowsza, przyglądać się będzie tancerzom bardzo profesjonalna i rozbudowana komisja sędziów.
0: Tak.
1: To jest spore przedsięwzięcie też logistyczne dla was.
0: Tak, no proszę państwa, taka impreza to jest udział mniej więcej około 30 osób w ciągu dnia, które są zaangażowane w organizację. To i tak nie jest tak bardzo dużo, staramy się to robić racjonalnie. Natomiast samych sędziów jest 15 w tym roku. Każdego dnia dbamy o to, żeby no, mieli też komfort swój, jak również, no, żeby ta ocena była jak najbardziej miarodajna. No, jeżeli mamy większą liczbę sędziów, no to jakby wypadkowa jest bardziej miarodajna.
1: Macie takich gości na swoich wydarzeniach, którzy zawodowo, czy nie wiem, nawet z pasji

0: nie są związani z tańcem, a przychodzą, żeby oglądać tancerzy?
1: Oczywiście, mamy mnóstwo takich osób. Zapraszamy takie osoby, które jeszcze się wahają, ponieważ tylko od razu uprzedzam, to jest bardzo ryzykowne przyjście na taki turniej, bo może się spodobać. I w wielu wypadkach, na przykład też ostatnio miałem taki przypadek, gdzie jeden z panów zaprosił swoją małżonkę, która cały czas prosiła, żeby pójść na taką imprezę, więc stwierdził, że zrobi tę przyjemność. No i teraz ma przyjemność tańczyć na kursie tańca u nas, także...
0: A jednak to działa i o to chodzi.
1: Zaraził się razem z małżonką, chcieli kontynuować tę swoją przygodę taneczną, najpierw od oglądania, a później już sprawdzenia swoich sił na parkiecie, także to jest niebezpieczne. Jak się przyjdzie, to może się okazać, że jednak chcemy potańczyć trochę.
0: Oczywiście żartujemy. To jest po prostu wielka przyjemność patrzeć na tancerzy. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście impreza jest biletowana, ale tak jak pan powiedział, pozyskanie takiego biletu uprawnia do udziału przez cały dzień w wydarzeniu. Można sobie wyjść, można wrócić i patrzeć dalej. Tak?
1: Zgadza się. Impreza jest biletowana, a natomiast bilet właśnie uprawnia do wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia z zawodów.
0: Zapraszamy 30 i 31 maja w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie. Wielkie widowisko taneczne. A zapraszał Rafał Karbowiak, właściciel Szkoły Tańca Pasjonat, prezes Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego Pasjonat.
1: Dziękuję pani, dziękuję bardzo.
2: Była to audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

I będzie 14, a za to Bonifacy już w Sochaczewie. Figura popularnego bajkowego kota pojawiła się na placu Kościuszki, także można zrobić sobie spacer, by samemu to zobaczyć na własne oczy. A my o Bonifacym nieco więcej powiemy w wiadomościach. Punkt 14. Bądźcie z Radiem Sochaczew. Radio Sochaczew.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Impreza. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
7: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vetplanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
14: Na zegarach minęła już 14:00.
15: Kot Bonifacy już w Sochaczewie. Okazuje się, że w przestrzeni miejskiej może pojawić się także więcej tych zwierząt. O tym za chwilę. Gminny żłobek w Kątach ma jeszcze miejsca. Szczegóły w tym serwisie. Za chwilę także o Gminnym Dniu Dziecka w Kampinosie. Oskar Tomczyk, zapraszam. Na placu Kościuszki w Sochaczewie pojawił się kot Bonifacy. Co prawda, oficjalne i uroczyste przywitanie kota odbędzie się podczas nadchodzących dni Sochaczewa, ale pomnik kota z polskiej kreskówki już cieszy przechodniów. Przypomnijmy, postać tego kota, tak jak kota Filemona, została wymyślona przez Marka Neumana, gdy ten mieszkał w Sochaczewie.
16: Ja o historii kotów Bonifacego i Filemona dowiedziałem się 10 lat temu. Już wtedy mówiłem, że te koty powinny być w Sochaczewie. Natomiast powiedziałem sobie, że jak kiedyś będę mógł, to zrobię wszystko, żeby uhonorować pana Marka Sochaczewianina, współtwórcę kota Filemona i Bonifacego. I niebywale się cieszę, że pierwszy kot jest w Sochaczewie. Uważam, że tych kotów będzie więcej. Odzywają się już firmy, że z przyjemnością wspomogą ten projekt, bo uważam, że warto mówić o mieszkańcach Sochaczewa, którzy przeszli nie tylko do historii naszego miasta, ale całej Polski. Kto nie oglądał przykładów kota Bonifacego czy wróbla ćwirka? I już mamy Bonifacego.
15: Mówił burmistrz Daniel Janiak. Pojawiła się też deklaracja, że w przyszłości pojawi się również bajkowy towarzysz kota Bonifacego, Filemon.
16: Wiem, że do waszej redakcji też dzwonią słuchacze, pytają, kiedy będzie Filemon. Zapraszamy. Z przyjemnością podejdziemy do tematu. Chcemy, żeby Filemon się pojawił. Jeżeli chcecie wesprzeć ten projekt, zapraszamy do Urzędu Miejskiego, ale przede wszystkim to kolejny raz budowania takiego lokalnego patriotyzmu, ale też mówienia głośno o wybitnych mieszkańcach tego miasta.
15: Oficjalne przywitanie kota Bonifacego zaplanowano na 12 czerwca na godzinę 16:30. Rodzice najmłodszych mieszkańców gminy Sochaczew mogą zgłaszać swoje pociechy do nowo powstałego gminnego żłobka w Kątach. Gmina informuje, że są jeszcze wolne miejsca. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do 3 lat. Wszyscy zainteresowani zapisami muszą złożyć komplet dokumentów. Więcej szczegółów mamy dla was na portalu tusochaczew.pl.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Wójt gminy Kampinos Piotr Grzelak zaprasza całe rodziny na gminne obchody Dnia Dziecka. Wydarzenie odbędzie się w parku w Kampinosie. Wszystkie atrakcje będą dla dzieci bezpłatne.
17: Tutaj ważne, że nie obchodzimy Dnia Dziecka gminnego 1 czerwca, tylko o jeden dzień wcześniej, 31 maja w niedzielę. Impreza jest zaplanowana o godzinach 13-17. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców i ich rodzin. Uczestnicy znajdą strefę warsztatów artystycznych i ekologicznych. Będzie okazja poznać zasady sportu walki z trenerem judo. Odbędą się przedstawienia teatralne, w tym ciekawostka. Po raz drugi z rzędu wystąpi teatr nauczycieli z kampinoskiej szkoły. Nie zabraknie również dmuchańców, waty cukrowej, baniek mydlanych w formacie XXL. Będzie na pewno ciekawie i nie może państwa tam zabraknąć.
15: Tyle lokalnie, a teraz czas na wiadomości z kraju i ze świata.
18: Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
19: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani.
18: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzania kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Donald Tusk podkreślał też, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą duży pożar lasu na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
20: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
18: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
22: Sprawdźmy, co w pogodzie, co na weekend zapowiadają nam synoptycy. To twierdzą, że na termometrach 20. To w
1: tym najcieplejszym momencie, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. No i deszcz ten przelotny, który popołudniową porą przy sobocie może nam popadać, a od samego rana też może dawać się we znaki przy niedzieli. Jak to będzie w kolejnym tygodniu? Wartości między 20 a nawet 27 szczebelkiem. Jeszcze w pierwszej części tego słońca więcej, później chmur przybędzie. No i też w tej drugiej części tygodnia, no to parasole, taka rzecz, z którą jednak nie będziemy się rozstawać.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: A my na starcie godziny pokręcimy pupką. Będzie przy czym J-Lo i Pitbull. Już teraz gramy. J-Lo!

0: Duplantis okazuje się, że nie tylko jest mistrzem, jeżeli chodzi o lekko atletykę, ale też i tak muzycznie, bo proszę bardzo, to właśnie on, Mondo i Feeling Myself. Tak wam zagraliśmy w Radiu Sochaczew. 13 minut po 14, czyli od 13 minut trwają już targi pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i my też tam jesteśmy. Łączymy się na żywo już teraz z naszym pomarańczowym studiem.
1: Audycja sponsorowana.
2: Witamy. Jesteśmy na rodzinnych targach pracy w Sochaczewie, a w naszym studiu otwartym jest Marlena Dębicka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Te targi, jak się okazuje, rodzinne właśnie w tej formule, już po raz piąty, taki mały jubileusz dzisiaj, skoro 5 lat, to znaczy, że ta formuła się sprawdza.
3: Dzień dobry Państwu, jak najbardziej formuła nam się sprawdza. Jest z roku na rok coraz więcej firm zainteresowanych wystawieniem się u nas na targach, czyli pojawiają się nowi pracodawcy, no i oczywiście cały czas są atrakcje towarzyszące dla dzieci.
2: Jakie są najważniejsze założenia tego wydarzenia, bo pewne są?
3: Oczywiście założenie jest takie, żeby jak najwięcej osób znalazło pracę, ewentualnie zmieniło pracę, bo naszym celem od początku też było tak, żeby te targi robić popołudniem, dlatego że część osób po prostu będzie chciało zmienić sobie pracę, niekoniecznie tylko ci, którzy szukają tej pracy. I nasze poprzednie lata pokazują, że jest coraz więcej, większe to zainteresowanie i efektywność tymi targami wzrasta.
2: I też taką zaletą i założeniem tego wydarzenia jest to, że nie zapraszacie agencji pracy.
3: Tak, od początku było tutaj naszym celem, że tylko i wyłącznie pracodawcy. Agencja pracy może sobie zrobić giełdę pracy w Urzędzie Pracy, jak najbardziej zapraszamy, ale targi są tylko dla pracodawców.
2: A zatem zaprośmy tutaj, powiedzmy, gdzie, do której godziny i co zainteresowani mieszkańcy znajdą na miejscu.
3: Serdecznie zapraszamy już teraz do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Olimpijska. W Sochaczewie oczywiście zaczynamy od 14 do godziny 19. Czeka dla Państwa mnóstwo wystawców, pracodawców oraz atrakcje dla całych rodzin.
2: Zapraszamy, usłyszymy się jeszcze dzisiaj i też w studiu otwartym będziemy gościć wielu wystawców, którzy tutaj dzisiaj są obecni. Także do usłyszenia. Dziękuję już bardzo. Ze mną była dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie Marlena Dębicka.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Była to audycja sponsorowana.

0: i jej nowość na 94,9. 21 minut po godzinie 14. Słuchacie Radia Sochacze w Targi Pracy. Połączymy się ponownie z tym miejscem, z naszym plenerowym studiem, ale wcześniej to posłuchamy sobie, jak w każdy piątek po 14 audycji, recepta na zdrowie. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
18: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
20: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
19: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania suchu, aparaty suchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
21: W studiu Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka oczywiście. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: I trener Piotr Zieliński.
23: Dzień dobry.
21: Moi drodzy, czy tylko woda gasi pragnienie? Piotr, wiem, że ty jesteś fanem wody, nie zmieniasz, nie eksperymentujesz, a nie. Czasem tak z ciekawości sięgasz po coś innego? Jakieś zachcianki?
0: raz na jakiś czas na napój izotoniczny, tak jak jestem, czuję, że gdzieś byłem długo na zewnątrz i jestem taki zgrzany, no chodzi mi taka ochota na ten smak.
21: Okej, okay. A jakieś napoje zero, coś takiego, czy nie? Czy jakieś kompoty, soki?
0: Nie, głównie wodę, ale mam tak, że lubię coś takiego poczuć, wypić, ale to raz na, może w takich okresach letnich, na nie wiem, półtora miesiąca, dwa.
21: I kawka obowiązkowa.
0: Kawka, tak, już dzisiaj była też.
21: Wspaniale, i to są te nasze małe przyjemności. Natalia, czy tylko woda gasi pragnienie? Mówimy w kontekście
1: nie tylko, ale
21: wysiłku.
1: Woda to jest ten złoty standard i to jest to, do czego powinniśmy dążyć, jeżeli chodzi o nawyk właśnie picia, i tutaj uczymy się picia tej wody. Ona jest, będzie najlepszym wyborem, ale możemy też skorzystać z takich naparów ziołowych, herbat owocowych bez dodatku cukru. Możemy skorzystać z wody z dodatkiem, na przykład plastrów cytryny, imbiru, pomarańczy, ogórka, tak? Czyli jeżeli nie lubimy takiego smaku wody, to możemy sobie w ten sposób tutaj pomóc. No i w czasie upałów też musimy pamiętać o tym, że te wszystkie produkty takie, które zawierają w sobie naturalnie wodę, też będą nas nawadniać, czyli właśnie arbuz.
21: Nie ma tak arbuz, latko, tak, gorące słoneczko, tak jest.
1: Melon, pomidory, ogórki, zupy właśnie takie jak chłodnik czy botwinka, to są też cenne źródła wody.
21: Okej, powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o soki wyciskane, na przykład pomarańczowy, czy z dodatkiem, nie wiem, truskawek, czy tego typu tłoczone w domu, je można pić w opór, ile się chce, czy tutaj też na ten cukier powinniśmy uważać i na porę, w którym, w dnia, w której to spożywamy?
1: To znaczy,

0: dodatkowych kilokalorii, ale też i podniesie się poziom cukru we krwi, czego jakby między posiłkami byśmy nie chcieli, więc jako dodatek do posiłku, też jak sobie wcześniej już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, tam jest, mamy zawartość różnych składników, takich jak na przykład witamina C, która będzie przyswajała chociażby to żelazo z naszego posiłku, więc to też jest dobra cecha i warto łączyć taki sok z posiłkiem. Nie więcej niż jedna szklanka, tyle ja piję i tyle też zalecam dziennie. Pamiętamy, że to są też, to jest dodatkowe źródło też kilokalorii. Bardzo tutaj polecam, znaczy dlaczego właśnie, bo mówimy, no, że jedna porcja warzyw, owoców może być zastąpiona właśnie takim sokiem, ale co jest ważne, że my na przykład wypijając sok, który ma w sobie, nie wiem, powiedzmy 3 pomarańcze czy 4 pomarańcze, taką szklankę soku wypijamy, to trwa ile? No chwilę, tak? To wypicie, tak jak jesteśmy jeszcze spragnieni, no to będzie moment. Nie dostarczymy błonnika pokarmowego, tak? Troszeczkę będzie to uboższe, nawet bardzo ubogie, jeżeli byśmy porównali do takiej całej pomarańczy. Proszę, wyobraźmy sobie 3 pomarańcze, które zjadamy, tak? Nie dość, że jest to no dłużej, tak? Musimy najpierw pogryźć, potem właśnie przetrawić, więc...
1: Wyjąć te fragmenty z zału. Tak. To też trwa.
0: O właśnie. Ale jest to proces dłuższy, no i więcej błonnika pokarmowego, czyli tutaj też te włókna będą lepiej sprzyjały perystaltyce jelit. Więc jakbyśmy mieli porównywać owoc a sok, czy na przykład mus nawet, a owoc, zawsze wygrywa ten cały owoc.
1: Okej, to jeszcze proszę cię o fachowe porównanie, dlatego że mamy wodę i na przykład do tej wody mogę dodać trochę tego soku z pomarańczy, rozrzedzimy go i wtedy mamy fajny napój. Są takie kompoty na truskawkach na przykład, które robimy, czy na rabarbarze, a możemy też zrobić sobie herbatę owocową, czy zieloną, też w większej ilości, namoczyć, prawda, schłodzić i mamy tego typu napoje. Który będzie najlepszy?
0: No tutaj ta herbata owocowa bez cukru to będzie lepsza, ponieważ tam będzie najniższa kaloryka, tak? Jeśli chodzi o takie dostarczanie właśnie tutaj tych niepotrzebnych kalorii gdzieś tam pomiędzy, to byłoby najlepsze. Mówiłeś jeszcze o soku, no to tak jak mówię, no tutaj...
1: Kompocie, tak. Zakładam, że sami go wyciskamy, że to są robione przez nas.
0: To też zależy, bo tak, jeżeli mamy na przykład osobę starszą i wiemy, że ona na przykład ma problem z tym, żeby sięgać po tą wodę, nie smakuje jej ta woda, nie ma ochoty, a wiemy, że zależy nam na tym, żeby szybko ją nawodnić, to taka woda rozcieńczona z sokiem no będzie tutaj ratowała tą osobę i wtedy tak, jak najbardziej zgadzamy się na to, dajemy słomkę do picia i nawadniamy. Ale jeżeli, to wszystko zależy właśnie od tego przypadku, ale jeżeli chcemy się zdrowo odżywiać i po prostu chodzi nam o nawodnienie, no to szukamy zawsze tego wyjścia, które będzie miało najmniejszą kalorykę.
1: A te kompoty domowej roboty? Nie mówię tu o jakimś gotowaniu z cukrem, tylko po prostu wrzucenie owoców, przygotowanie.
0: Będzie to dobry pomysł, tylko też pamiętamy właśnie, że już jakby stymulujemy trzustkę.
1: Okay.
0: Jakby,
1: tak, to jest ten cukier, tak?
0: Tak, pamiętamy o tym, tam też będą te cukry. Tak, więc też będą się uwalniały i też gotowanie wtedy jak najkrótsze takiego kompotu, właśnie bez dodatku cukru najlepiej, czyli nie przyzwyczajamy się do tego słodkiego smaku. A możemy dodać goździki, możemy dodać inne przyprawy, ale na przykład kompot z gruszek jest bardzo smaczny właśnie z goździkami, to polecam. Właśnie kompot z truskawek z goździkami też jest fajny. To jest dobre wszystko, tylko że pamiętamy, że to też zawsze będą dodatkowe kalorie i też no... Jednak tym złotym standardem jest ta woda.
1: Woda, czyli wracamy do źródła.
0: Tak.
1: Muszę was zapytać, sezon letni to także lody. Nie wiem, czy zdążymy z truskawkami, owocami, malinami, jagodami, ale to w razie czego w kolejnym odcinku. Czy to prawda, że jedzenie lodów w gorące dni sprzyja spalaniu kalorii?
0: No, tak, był taki moment, że...
1: Krążył taki związany z sorbetami, owoce, że owoce, tak, że to przecież jest zimne, bo organizm musi to ogrzać.
0: No, chodzi o tą termogenezę właśnie poposiłkową i zwiększony wydatek energetyczny tutaj.
1: Twój mąż się zainteresował, rozumiem, że jakaś słabość do deserów lodowych i
2: do niektórych tak. Jak są dobre lody, to
1: bardziej niż właśnie do, chociażby do napojów, tak jak cię wcześniej pytałem?
2: Chyba tak.
1: Chyba sorbety, takie, czy klasyczne smaki?
2: Klasyczne smaki.
1: Czekoladowy?
2: Tak, panilia. Czekoladowy, tak, jakieś ciasteczko, taki, są takie.
1: Czyli szalejemy tutaj w tej kwestii.
2: Jeżeli są dobre, to lubię, naprawdę lubię, tylko muszą być takie gęste, mięsiste, ciężkie, takie klasyki, okay, tak, takie. Okay.

0: wodniste, takie śmietanowe, takie wodniste w ogóle nie wchodzą w grę, a takie gęste połączenia, czasami lubię się skusić. Tak, czasami lubię się skusić. No, muszą być naprawdę dobre. Jeżeli nie są, to w ogóle nie mam ochoty. Oddaję, nie żałuję, nie chcę.
1: Bardzo nawet dobrze, nie będę, ale też mówimy o takich zachciankach, które nie występują często, mówmy się.
2: No ale to jest gałka takiego loda, o którym mówimy, no to jest 150-250 kilokalorii potrafi być taka porcja. Mhm. Więc my tego na pewno nie spalimy.
0: Ja proszę małe zawsze, dwie małe.
2: Jedzenie po prostu zimnego.
3: I w kubeczku nie wafelku.
2: Czyli my tego nie spalimy przez to, że to jest zimne i to nam się równoważy. To chyba, żebyśmy kostkę lodu tak sobie tutaj też powiedzmy jakiś drobny deficyt. Tak. Ale nie, no wiadomo, że te sorbety będą zdrowsze, tylko też nie każdy sorbet.
1: Znasz może różnicę, jeżeli chodzi o kilokalorie, jak to jest z tymi klasycznymi lodami względem sorbetów?
2: No to podejrzewam, że tutaj, znaczy wiem, że właśnie taki klasyczny właśnie smak śmietanki, czy tam jakieś połączenia z to jest od 150 w zależnej, słony karmel, tak, czy tam, no nie wiem...
0: kruche ciasteczko właśnie.
2: Tak. No to będą już takie prawdziwe bomby w małej objętości, bardzo duża kaloryczność, 250 kilokalorii, myślę na pewno na taką porcję. Te sorbety, no to myślę, że w granicach około 70 kilokalorii, także mniej. No i teraz właśnie, bo jest sezon, tak? Teraz ciepło sprzyja temu, że sięgamy po tego typu przekąski. I teraz ja zawsze właśnie mimo wszystko nakłaniam do tego, żeby to był sorbet albo jak najbardziej taki z najmniejszą ilością dodatków, jeśli chodzi właśnie o jakieś bakalie czy czekolady, czyli bardziej taki czysty smak, nie wiem, wanilia, śmietanka, niż właśnie jeszcze dodatki, które będą zwiększały tą kaloryczność. Tutaj fajnie jest to właśnie połączyć sobie, że na przykład gałka tego loda i do tego owoc, ale to już jest taki, zwiększa się też kaloryczność, no ale uważamy na wszystkie pianki, posypki,
0: to śmietanki.
1: Już... To się robi show dopiero.
2: Śmietanki, tak, to się robi już dodatkowa. To jest tak naprawdę, podejrzewam, takiego klasycznego deseru może być kaloryczność takiego objawu.
1: A zdarzyło wam się sorbety przygotowywać albo owocowe lody w domu?
2: Tak.
0: Głównie
2: tak robimy z dziewczynami, tak, blendujemy właśnie. Właśnie fajnie jest też, w zależności od tego, co mamy, bo jeżeli mamy takie silikonowe foremki, które są teraz dostępne w wielu sklepach, no to możemy przygotować taki zblendowany owoc właśnie z wodą i wtedy wlewamy ten płyn i zamrażamy.
1: Ale czyli tutaj też... nie eksperymentujemy, nie dodajemy, bo słyszałem o dodatkach miodu, jakichś tam śmietankach, tu zostajemy zostawiamy same owoce, tak? W tej formie po prostu.
2: Znaczy tak bym polecała, tak?
1: Okay.
2: Ewentualnie dosłodzić poprzez dodatek banana na przykład.
1: Rozumiem,
2: tak?
1: czyli zmierzamy do tego, żeby to były bardzo proste smaki związane z małym przetworzeniem samych owoców
2: jak
1: bez dodatków.
2: Jak najmniej cukru jakby dodanego, tylko cukier, który pochodzi z naturalnych produktów, tak? Z tych owoców. Ale też fajne jest zamrożenie najpierw owoców, pokrojenie tych owoców, zamrożenie ich i zblendowanie właśnie tych zmrożonych owoców. To będzie ta konsystencja. Tu możemy dodać troszeczkę czy właśnie mleka, czy krowiego, czy roślinnego i ta konsystencja już będzie lepsza.
1: Super.
2: Niektórzy, widziałam też takie przepisy, gdzie tam jest dodatek jeszcze na przykład masła orzechowego, ale to już znowu są te dodatkowe kilokalorie. Czyli jeżeli mamy mocny blender, dobry silnik, to możemy...
1: I mocną siłę woli, że wiemy, co chcemy.
2: Tak. Czyli najpierw mrozimy owoc i wtedy blender i taka forma kremowa się robi tych owoców. Do tego możemy dodać na przykład jogurt naturalny, żeby wzbogacić jeszcze w białko, czy serek wiejski też. Wiem, że są takie przepisy z serka wiejskiego.
1: Czego z serka wiejskiego nie da się zrobić dzisiaj?
2: No właśnie, więc to są dobre takie opcje, jeżeli chodzi o większą ilość białka w tej przekąsce. No, a jeżeli nie mamy, no to te silikonowe foremki też będą fajna taka forma właśnie zamrożona.
1: A w kolejnej audycji o owocach, truskawki, maliny, jagody, owoce sezonowe, aczkolwiek myślę, że temat tego serka wiejskiego na wiele sposobów też nie będzie zły. W międzyczasie jeszcze mamy prośby od słuchaczy związane z kanapkami, więc tych treści jest sporo, a tu zaraz koniec roku nas wita, więc mam nadzieję, że uwiniemy się z tym wszystkim. Bardzo wam dziękuję. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska, trener Piotr Zieliński.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania suchu, aparaty suchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.

0: Suzy Quattro wśród tych przebojów, które gramy dla Was na 94,9. Targi pracy, przypominamy, te trwają od godziny 14, organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Wszystko dzieje się na terenie hali sportowej Mosiru przy ulicy Kusocińskiego, no i tam do 18 moc atrakcji, bo to wydarzenie przecież w formie pikniku i my też tam jesteśmy, nasze pomarańczowe studio, z którym ponownie łączymy się na żywo.
1: Audycja sponsorowana.
2: Łączymy się ponownie ze studia otwartego Radia Sochaczew na rodzinnych targach pracy w Sochaczewie. Oczywiście targi ruszyły o godzinie 14 i potrwają do godziny 18, a ze mną jest kolejny gość, Piotr Krakowiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, a jednocześnie wiceprzewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
2: Z tego, co wiem, gości pan u nas na rodzinnych targach pracy po raz pierwszy, zgadza się?
3: To prawda, zgadza się i tym bardziej jest mi miło, kiedy odebrałem zaproszenie na to wydarzenie, obserwując też, jak wyglądało to w latach poprzednich.
2: To bardzo proszę o chwilę refleksji, jak się panu u nas tutaj w Sochaczewie podoba.
3: Chwilę przed wejściem tutaj na antenę rzeczywiście miałem okazję już zobaczyć przygotowanie całego wydarzenia. Rzeczywiście robi wrażenie. Widzę, że dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie stanęła na wysokości zadania. Widać, że grono wystawców jest szerokie. Jest mnóstwo pracodawców, którzy widzę, że przyjechali z ofertami pracy, co jakby jest kwintesencją organizacji targów pracy przez służby zatrudnienia. To jest najważniejsze, ale myślę, że to będzie też idealna okazja do networkingu, do poznania się lokalnego biznesu nawzajem, zobaczenia tego, czym dysponuje, czym może się pochwalić, jakie są zasoby, jakie są potencjały. To jest drugi wymiar targów pracy, który myślę, że warto podkreślać w dzisiejszych realiach.
2: A ta formuła rodzinności, czyli przygotowanie też atrakcji dla dzieci, które przy okazji mogą miło spędzić czas, podoba się panu?
3: Oczywiście, że tak. Powiem więcej. Myślę, że to jest na pewno inspiracją również dla mnie i dla mojego zespołu i myślę, że też dla innych urzędów pracy na terenie Mazowsza, ponieważ rzeczywiście zmiękczamy tą taką sztywną konwencję targów pracy, całego tego anturażu związanego z samym etosem pracy. Dajemy też przestrzeń dla rodziny, dajemy przestrzeń na rekreację, na wzajemną rozmowę, na wzajemną rozrywkę i jestem przekonany, że jedno z drugim można świetnie połączyć, co widzimy tutaj właśnie w Sochaczewie.
2: To jeszcze takie, poproszę o taką króciutkie podsumowanie. Czym dzisiaj zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy, czyli jaką ma rolę? Bo oczywiście ta rola się zmienia, tej pracy wydaje się jest dużo na rynku.
3: Oczywiście, pracy jest dużo i co lokalny rynek pracy, widzimy też tam na Mazowszu, tym każdy powiat ma swoją historię. Niemniej jednak powiatowe urzędy pracy przechodzą z tego wizerunku bidy i pośredniaka, który ciągnął się za nami wiele, wiele lat, w partnera dla biznesu, w partnera dla pracodawców, który może pomóc nie tylko w pozyskaniu pracowników, w agregowaniu ofert pracy, ale także może realnie odpowiedzieć na zapotrzebowanie pracodawcy w jego rozwoju, czyli może sfinansować doposażenie stanowisk pracy, może skierować stażystów, może uzupełnić kwalifikacje kadry poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Naprawdę możliwości jest wiele.
2: Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem był Piotr Krakowiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, a jednocześnie wiceprzewodniczący dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich Państwa serdecznie na rodzinne targi pracy.
2: Łączymy się za chwilę ponownie.
1: Była to audycja sponsorowana.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666. Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
1: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska.
0: Reklama.
7: Na zegarach już 15.
8: Kolejna droga w powiecie sochaczewskim do remontu. Tym razem chodzi o łącznik z sąsiednim powiatem. Parkowanie w granicy czy roztoce nie będzie darmowe. Kampinowski Park Narodowy wprowadza parkometry. W tym serwisie także zaproszenie na Sochaczewski Dzień Dziecka do Parku Garbolewskiego. Oskar Tomczyk, zapraszam. Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Rybno. Droga łącząca teren gminy z sąsiednim powiatem łowickim zostanie wyremontowana. Na to zadanie starostwo powiatowe w Sochaczewie pozyskało 1,5 miliona złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze Pomaga.
9: To jest odcinek, który jest od granicy z Kocierzewem Południowym, gminą Kocierzew Południowy, od granicy z powiatem łowickim, tutaj do skrętu na Szwarocin Nowy, na Erminów, Szwarocin Stary. To jest ten odcinek drogi, będzie w tym roku, prawdopodobnie w tym roku, podkreślę, wykonany wraz z przebudową tego mostu, który tam jest pod tym odcinkiem drogi. To jest ponad kilometr drogi, około 1,2 km. Źródła finansowania tej inwestycji będą trzy. Dofinansowanie, budżet gminy Rybno i budżet powiatu sochaczewskiego. Cieszę się, że ten długo wyczekiwany odcinek będzie zrealizowany, mam nadzieję, pomyślnie.
8: Mówił wójt gminy Rybno Damian Jaworski. A teraz ważna informacja dla wszystkich, którzy lubią odwiedzać Kampinoski Park Narodowy. Od 1 czerwca musimy się liczyć z tym, że parkowanie w granicy nie będzie darmowe. KPN wprowadza zmiany dotyczące parkowania samochodów w pobliżu puszczy. Z uwagi na rosnące koszty utrzymania infrastruktury zdecydowano się na parkometry. Na razie zmiana ta dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto. To parking w popularnej wśród sochaczewian granicy oraz Roztoce, mówi rzecznik parku Magdalena Kamińska.
10: Na parkingach w Roztoce i w granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
8: Płatne parkowanie zostanie tu wprowadzone 1 czerwca i będzie obowiązywać pilotażowo przez 7 miesięcy do końca grudnia tego roku. A już w najbliższą niedzielę tradycyjnie w Parku Garbolewskiego miejskie obchody Dnia Dziecka. Na przebyłych czekać będzie wiele stref różnej aktywności. Na scenie plenerowej występy artystyczne dzieci, ale także iluzjonisty. Nowością w tym roku będzie wyjątkowo duża strefa dmuchańców, ale nie tylko.
11: Dmuchane zjeżdżalnie, zjeżdżalnie ciężarówki, zjeżdżalnia duża, zjeżdżalnia bez uskoku, plac zabaw dżungla, wiewiórka, zjeżdżalnia zwierzaki, taka duża zjeżdżalnia plus plac zabaw, również zjeżdżalnia łódź podwodna, plac zabaw robaczki i wiele, wiele innych takich wielkogabarytowych zabawek. A dodatkowo nowością będzie 40-metrowej długości tor przeszkód, na które oczywiście serdecznie zapraszamy.
8: Będą też strefy Klockolandii, zwierząt z alpakami, kucykiem czy gigantyczne bańki XXL.
12: Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdalinę, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
13: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to

0: Więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na Mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
1: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały 2 osoby. Tomasz Rochowski.
2: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą, nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów, prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
1: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Piątek, ten pogodny i ciepły, bo 22-23 stopnie na termometrach. W weekend, no to ciut mniej, ale 20 może i delikatnie ją przekroczymy, choć już chmur może być więcej, do tego prognozowane opady zarówno przy sobocie, jak i przy niedzieli. W niedzielę tego deszczu może być nieco więcej, a początek przyszłego tygodnia przy poniedziałku jeszcze może delikatnie nam pokropić. Wtorek pogodne, od środy ponownie spora ilość chmur i druga część tygodnia, no to tu już pod parasolem. Temperatury między 20 a nawet 27 szczebelkiem.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 6 po 15 i jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Do niej wracamy, ale też i do targów pracy. To na pewno jeszcze w tej godzinie z tym miejscem ponownie się połączymy. Łukasz Matusiak, witam ponownie.
6: Here we go!

0: to jego mogliście posłuchać na 94,9. A co z kolei słychać, jeżeli chodzi o targi pracy, które to odbywają się na terenie hali sportowej Mosiru przy Kusocińskiego, to już teraz sprawdzamy, ponownie łączymy się z Moniką Figut, która jest na miejscu.
1: Audycja sponsorowana.
2: Łączymy się ponownie ze studia otwartego Radia Sochaczew na rodzinnych powiatowych targach pracy, jakie mają miejsce od godziny 14 na terenie Mosiru w Sochaczewie. W naszym studiu kolejny gość, Karolina Wróblewska, koordynator zarządu firmy Helopak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: Już się dowiedziałam od pani, że Helopak to firma sochaczewska stricte. Czym wy się zajmujecie?
3: Tak, dokładnie. Działamy w Sochaczewie. Nasza firma zajmuje się produkcją opakowań na pieczywo.
2: Od dawna istniejecie?
3: 17 lat.
2: Czyli już kawał czasu i z tego, co też wiem, jest to takie istnienie rozwojowe, że cały czas się rozwijacie.
3: Tak, dokładnie, stale się rozwijamy. Teraz właśnie działamy też na nowej lokalizacji, dlatego poszukujemy ludzi.
2: To jakich ludzi szukacie i do czego?
3: Tak, już przedstawiam. Poszukujemy ludzi na pomocnika drukarza, operatora maszyny zgrzewającej, to potrzebujemy stale, bo tutaj mamy tą produkcję taką dużą. I jeszcze potrzebujemy specjalisty mechanika, czyli taki ustawiacz maszyn zgrzewających.
2: Czyli bardzo konkretne zawody są potrzebne.
3: Tak, takie trochę
2: męskie. Męskie. Jakie są atuty pracy w firmie Helopak?
3: Mamy dużo benefitów. Mamy opiekę medyczną, kartę multisport. Nasza firma zapewnia też obiady co dwa tygodnie. No i ogólnie jest fajnie.
2: A atmosfera?
3: Bardzo fajna, rodzinna atmosfera.
2: No, o tej atmosferze zapewniała tak jeszcze tylko jedno pytanie. Jesteście pierwszy raz na targach pracy?
3: Tak, jesteśmy pierwszy raz na takich targach.
2: I podoba się pani?
3: Tak, fajnie.
2: Dobrze, dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem była Karolina Wróblewska, koordynator zarządu firmy Helopak, firmy stricte z Sochaczewa. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję również.
2: A my się niebawem słyszymy.
1: Była to audycja sponsorowana. Radio Sochaczew.

0: soboty 6 czerwca.
1: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
5: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica, 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni, 5,99. Sos roleski, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni, 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.

Piątkowo, dla niektórych też imprezowo. No to DJ Gromi nam tu już popołudniową porą rozkręca właśnie taką imprezkę w Radiu Sochaczew. Za chwilę też ruszymy na drogi. Jeżeli coś się dzieje, to jest moment, by dać znać, przekazać innym kierowcom właśnie na 94.9, 46 863 22 22. Proszę bardzo, można kręcić.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No to ruszamy i przed 16, bo 22 minuty nas dzielą od pełnej. Są takie miejsca, gdzie aut jest zdecydowanie więcej. 50 przy rondzie w Kuznocinie. Z jednej i z drugiej strony tak naprawdę tych aut próbuje więcej dostać się na krzyżówkę i tu ta cierpliwość kierowcom może się przydać, ale podobnie też sytuacja wygląda przy rondzie przy Szelu. Z każdej możliwej strony tu też samochodów więcej, czy to od Wójtówki jadąc, czy na przykład od Bielic, no to tu także te dodatkowe minuty mogą się przydać. Podobnie jak rondo w Wiskitkach od Żyrardowa też ta kolejka nam się wydłużyła, ale patrząc na A2 w jednym czy drugim kierunku Łódź-Warszawa, tu kłopotów nie widać, ale dla tych, którzy ze stolicy próbują już wyjechać 92 przez Ożarów i Ołtarzew, szczególnie tu się przebić, no to przy tym skrzyżowaniu bardzo gęsto nam się zrobiło i ta cierpliwość tu także może się przydać. Leszno, patrząc na trasę 580 i na to, co do stolicy i od stolicy, no to dojeżdżając od Julinka do Leszna i tak naprawdę od Warszawy jadąc, no to tu przy skrzyżowaniu też zwolnicie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o samo miasto, w których miejscach może przysparzać nam problemy, to w Sochaczewie Łowicka i Gawłowska wraz z Płocką i sama Płocka w jednym i drugim kierunku na moście jest ciaśniej, ale też dojeżdżając do skrzyżowania Straugutta i Staszica. Sama Staszica do tej krzyżówki, tu samochodów zrobiło się nam więcej i podobnie także Warszawska w rejonie Piłsudskiego i 600-lecia. Tu też niewykluczone, że chwilę zatrzymacie się, a jak 600-lecia, to też i przy Pokoju i sama Pokoju jadąc do Staszica, to też niewykluczone, że aut może być więcej. No i jeszcze objazd właśnie tu jadąc Trojanowską, Łąkową i dalej Młynarską na Chodaków, no to w związku z tym, że popołudniowa pora, to tu też może być ciaśniej do Chopina, zanim się dostaniecie do tej ulicy, może to zająć się nieco dłużej. 46 863 22 22, raz jeszcze przypominamy, to numer do Radia Sochaczew. Jeżeli na drogach coś się dzieje, to jest to moment, by do nas przekręcić.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
14: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

0: odpowiedź. 9 minut do 16, słuchacie Radia Sochaczew. Jeżeli na przykład poszukujecie pracy albo chcecie ją zmienić, to dobrym miejscem są dzisiejsze targi pracy, które potrwają do 18, to na terenie hali sportowej Mosiru przy Kusocińskiego i my też tam jesteśmy.
1: Audycja sponsorowana.
2: Witamy ponownie ze studia plenerowego Radia Sochaczew na rodzinnych targach pracy, oczywiście w Sochaczewie, a w naszym studiu Kamila Smolarek, specjalistka do spraw marketingu w firmie sieci sklepów, tak mogę powiedzieć, którego właściwie nie muszę przedstawiać, Gram Market. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, tak, zgadza się, jesteśmy polskim sklepem spożywczym i mamy w tym momencie 4 lokalizacje na terenie Sochaczewa.
2: I z tego co wiem, dużo więcej na terenie całej Polski.
3: Dokładnie w tym momencie mamy dokładnie 37 sklepów, ale gdzieś tam w planach są kolejne, także niebawem też będzie więcej informacji.
2: Ja nie mogę nie napomknąć o tym, że głośną stało się sprawą zamknięcie sklepu Gram Market przy ulicy Pokoju w Sochaczewie, ale z tego co wiem od pani, to nie była wasza jakby decyzja.
3: Dokładnie, nie była to nasza decyzja. My bardzo chętnie byśmy tam zostali, gdybyśmy mogli, ale tak jak wspomniałam, mamy też inne lokalizacje, do których bardzo serdecznie zapraszamy.
2: I macie pewne plany, z tego co wiem, tworzenia nowych lokalizacji, ale dziś zapytam o targi pracy. Dlaczego przyjęliście zaproszenie na obecność tutaj, na udział właśnie w tych targach?
3: Przede wszystkim podoba nam się to, że te targi są rodzinne, więc tutaj nie przychodzą tylko ludzie poszukujący pracy, ale także całe rodziny właśnie z dziećmi, a myślę, że w tym wszystkim jest bardzo ważny ten bezpośredni kontakt, gdzie możemy poznać właśnie lokalnych ludzi, dostosować się tutaj do potrzeb, no i przy okazji też budować naszą markę i świadomość naszej marki tutaj właśnie w Sochaczewie.
2: To jest też taka okazja chyba, żeby rozpoznać ten inny lokalny biznes. Prawda? Dla wystawców.
3: To prawda, tak.
2: Czy w takim razie macie w ogóle jakieś oferty pracy?
3: Tak, przyjechaliśmy tutaj głównie z 3 ofertami pracy, między innymi właśnie na standardowe stanowisko kasjera bądź kasjerki, a także na pracownika magazynowego i kierownika sklepu.
2: A w Gram Markecie można zrobić karierę?
3: Oczywiście, że tak i mamy tutaj mnóstwo przykładów, że faktycznie tak się stało, choćby tutaj świetnym przykładem są osoby, które zaczynały gdzieś jako właśnie pracownicy magazynowi, a teraz są tutaj z nami w biurze i odpowiadają na przykład za handel.
2: Proszę bardzo. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Naszym gościem była Kamila Smolarek, specjalistka do spraw marketingu w Gram Market. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję również.
2: I słyszymy się niebawem.
1: Była to audycja sponsorowana.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
2: Czas na najważniejszą część sezonu rugbistów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
3: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica, 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni, 5,99. Sos roleski, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni, 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
7: Na zegarach dochodzi 16.
8: Wsparcie marszałka województwa mazowieckiego trafi także do gmin powiatu sochaczewskiego, w tym gminy Młodzieszyn. Szczegóły za chwilę. Dzień dziecka w Sadnikach już w najbliższą niedzielę. Nie zabraknie atrakcji w tym serwisie o programie wydarzenia. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Zapytaliśmy, co o swoich sąsiadach myślą sochaczewianie. Oskar Tomczyk, zapraszam. Wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk wraz ze skarbnikiem gminy Małgorzatą Zawadzką podpisały umowę o dofinansowanie z programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Do gminy trafią środki z dwóch programów.
9: Pierwsze dofinansowanie na realizację inwestycji pod nazwą przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej 23 w miejscowości Justynów w gminie Młodzieszyn. I to jest droga, która nam poprawi możliwość dojazdu do posesji, do pól. To jest droga, która też jest drogą łączącą dwie wsie. Zaś drugie dofinansowanie otrzymaliśmy na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych, na zakup samochodu średniego. Samochód ten jest bardzo potrzebny, ponieważ umożliwi tej jednostce, która w tym roku weszła do KSRG, prowadzenie działań na terenie nie tylko gminy, ale także całego powiatu. Jednostka długo czekała na ten samochód i cieszymy się, że otrzymaliśmy dofinansowanie.
8: Mówiła wójt Monika Pietrzyk. Już w tę niedzielę od 16 do 19 przy muszli koncertowej na terenie Europejskiego Centrum Artystycznego w Sadnikach odbędzie się impreza przygotowana z myślą o Dniu Dziecka. Festyn rodzinny organizowany na terenie Sannickiego Pałacu to już tradycja. Główną oś atrakcji przygotowanych na ten dzień będzie stanowić gra terenowa, podczas której najmłodsi będą mogli nabyć nowe sprawności.
10: Zapraszamy na festyn rodzinny pod tytułem Figle na dworze z Fryderykiem Chopinem. To tradycja już naszych wydarzeń dla najmłodszych. I też główną atrakcją będzie gra terenowa, taka, którą co roku przygotowujemy, ale te sprawności, które w ramach tej gry terenowej trzeba będzie zdobyć, będą oczywiście inne niż w zeszłym roku. Przygotowaliśmy 7 stanowisk, na których uczestnicy będą wykonywali różnorodne zadania, między innymi aktywność sportowa organizowana przez klub sportowy Chopin Sanniki.
8: mówiła Monika Patrowicz, dyrektor Pałacu w Sannikach. Oprócz gry terenowej najmłodsi będą mogli także wziąć udział w piana party, skorzystać ze zjeżdżalni oraz coś przekąsić. A dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Sąsiada. Pierwsze obchody odbyły się w 2000 roku. Co ciekawe, Święto Sąsiada jest największą uroczystością społeczności lokalnych w Europie. Jacy są nasi sąsiedzi? O to zapytaliśmy mieszkańców powiatu sochaczewskiego.
0: Sąsiadeczkę mam bardzo dobrą i życzę jej zdrowia, bo była troszkę chora.
11: Sąsiad to jest zawsze sąsiad, nie? Przypilnuje, nie? No nie narzekam, chwalę sobie.
12: Bardzo dobrze, ale szczególnie dobrego sąsiada.
13: Jeżeli sąsiad jest, że tak powiem, miły i uprzejmy, przyjazny, to tak, no jak się poprosi, to pomogą, no.
8: A tylko do poniedziałku można zgłaszać reprezentację zawodników do udziału w Olimpiadzie Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Sochaczewa. Wydarzenie organizuje MOSiR, a odbędzie się ono 11 czerwca na stadionie przy ulicy Warszawskiej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewni ciekawe konkurencje, świetną zabawę i fajne nagrody. Drużyny mogą liczyć po 8 zawodników plus opiekunowie.
4: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
7: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali przed siedzibą firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
17: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
7: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ.
18: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
7: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą się liczyć z karami. Nocny zakaz w Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6. Weekendowy wypad do Łodzi teraz będzie prostszy dla kierowców. Po licznych perturbacjach ruszył pierwszy z trzech publicznych parkingów w centrum miasta, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
19: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
7: Na początek i na zachętę parking przy ulicy Wschodniej w Łodzi ma być bezpłatny. Po 8 czerwca za godzinę zapłacimy 5,50, czyli 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, czwartego, miasto czeka na zgodę sądu.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
7: Magdalena, Urszula i Maria, ale też Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina. To wszyscy ci, którzy dziś obchodzą swoje imieniny w piątek 29 maja. No to przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń. Wspominaliśmy o tym, że dziś na przykład Dzień Działacza Kultury czy Europejski Dzień Sąsiada, więc w tym sąsiedzkim gronie piąteczek też można spędzić. 6 po 16 moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. No i targi pracy, z którymi połączymy się z pewnością jeszcze w tej godzinie, no właśnie do 18:00, przy Kłosocińskiego w hali MOSiR-u. Tam odbywają się targi pracy. Wpadajcie, zapraszamy.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: polskie granie, czyli nareszcie. Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut w tym składzie wam zagrali i zaśpiewali. 17 minut po 16 i targi pracy, które zorganizował Powiatowy Urząd Pracy przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, te trwają. To hala sportowa Mosiru przy Kusocińskiego i tam ponownie zaglądamy. Jest nasze pomarańczowe studio, z którym łączymy się na żywo.
1: Audycja sponsorowana.
2: Studio plenerowe Radia Sochaczew na rodzinnych targach pracy trwa, a w naszym studiu burmistrz Daniel Janiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
2: Jestem przekonana, że był pan na wszystkich edycjach rodzinnych targów pracy. Skąd takie przywiązanie? Co pan myśli o tym wydarzeniu?
3: Na marginesie prywatnie bym powiedział, że chodziliśmy z panią dyrektor do jednej szkoły, jesteśmy ten sam rocznik. Natomiast tak całkiem poważnie powiem, że niesamowicie popieram takie inicjatywy, które wspierają i pokazują zarówno przedsiębiorców, jak i również dają możliwość osobom, które szukają miejsca swojego, miejsca zawodowego, bo takie targi też pokazują przedsiębiorcy i pracodawcy troszkę z innej strony. Tu jest możliwość porozmawiania o profilu danej firmy, ale też zobaczenia takiej rodzinnej twarzy danej działalności. Mamy tutaj sprawdzone marki, które działają od wielu, wielu lat na ziemi sochaczewskiej, ale też widać nowych kontrahentów i to jest niesłychanie ważne. Ja to dzisiaj mówiłem podczas swojego przemówienia, że Sochaczew ma dobry moment, to jest prime na Sochaczew. Ja to sam codziennie widzę jako burmistrz Sochaczewa, blisko portu Polska. Natomiast zarówno jako samorządowcy, ale też osoby, które pracują na rzecz Sochaczewa, to jest stwarzanie dogodnych warunków, ale nie tylko takich dogodnych warunków do życia, ale też do miejsca pracy, do rozwijania swojej kariery zawodowej. I muszę powiedzieć, to jest niesłychanie ważne i pragnę podziękować pani dyrektor, że po raz piąty zorganizowała rodzinne targi pracy, bo one są niesłychanie ważne na ziemi sochaczewskiej.
2: Wspomniany Port Polska, tutaj niedaleko nas, również obecny na targach pracy. Dla pana biznes lokalny, rozwój tego biznesu lokalnego jest bardzo ważny. To jest chyba jedno z niewielu wydarzeń, gdzie my rzeczywiście mamy spory przekrój tych lokalnych firm.
3: Bardzo świetnie pani redaktor to zauważyła, że mamy naprawdę czym się pochwalić na ziemi sochaczewskiej. Ja często jak spotykam się z nowymi inwestorami, którzy szukają miejsca, wiadomo, że rodzinny biznes to krótka droga do zarządu i szybka decyzyjność. Natomiast wielkie marki, zanim trafi to na zarząd, zanim przedyskutują, to długo trwa. No i tutaj trzeba się troszkę rozpykać łokciami. Mówię, że ten Sochaczew jest naprawdę bardzo fajnym miejscem, ale też gdy mówimy o markach, nie wiem, czy mogę na antenie radia wymieniać, ale gdy mówimy o tych markach, które są znane już na całym świecie, że ten Sochaczew jest naprawdę bardzo fajnym miejscem, ale też gdy mówimy o markach, nie wiem, czy mogę na antenie radia wymieniać, ale gdy mówimy o tych markach, które są znane już na całym świecie, ja mówię, o, to u was? Nie wiedziałem. I to często pomaga i to jest bardzo magnetyczne.
2: McDonald's na przykład jest dzisiaj na...
3: A jak możemy mówić, to na pewnie mówimy, ale ja też mówię o firmie Mars Polska, o Energopie, który jest znany w grupie Orlen i to jest niesłychanie ważne, że każdy mówi, o, to nie wiedziałem, ale też świetnym pracodawcom i pewnie słuchacze wiedzą o tym, albo bądź też mają służbę, jest jednostka wojskowa, która też niesłychanie się rozwija i widać tę rozbudowę. Sochaczew jest naprawdę bardzo dobrym miejscem i to jest takie miejsce, gdzie fajnie się pracuje, żyje, ale też spędza weekendy.
2: Nie mogę nie skorzystać z okazji. Tak króciutko poproszę, bo dziś swoją premierę na Placu Kościuszki miał brązowy pomnik, znaczy z brązu, o może tak, pomnik kota Bonifacego. Ważne wydarzenie dla pana, jak się okazuje, jak tutaj rozmawialiśmy przed wejściem do studia.
3: Nie bez kozery pewnie słychać podekscytowanie w moim głosie. Tak, serce się raduje. Ja konsekwentnie od 10 lat muszę powiedzieć, jak tylko pierwszy raz usłyszałem o panu Marku, to wiedziałem, że ten kot będzie w Sochaczewie. Cieszę się, jesteśmy na targach pracy, więc możemy powiedzieć, że firmy zgłaszają się do Urzędu Miejskiego. Mówią, panie burmistrzu, a czy byłaby możliwość koło naszej siedziby postawić takiego mniejszego kotka fajnego? Pewnie, że tak. Jesteśmy otwarci, zapraszamy wszystkie firmy, przedsiębiorców. Tutaj spoglądam na pana prezesa Radia Sochaczew. Też widzę, że jest pomysł, żeby kot muzyczny powstał w Sochaczewie. Powiem państwu tak, że piękna radość, ale to też taka historia, o której należy mówić głośno, bo nie wszyscy wiedzieli o panu Marku, że jest twórcą Filemona Bonifacego czy Wróbla Ćwirka. Natomiast to takie, te koty, które będą powstawały w Sochaczewie, to też, takie nasze sochaczewianialia.
2: Tak, i Filemon będzie.
3: Mocno, tak, będzie Filemon, ale też powiem, że to musiało się wydarzyć naprawdę. jakbyśmy szyli, to po prostu szukali, że a może dajmy to, czy to. Nie. Mamy pana Marka Sokaczewianina, który stworzył Bonifacego, Filemona i Wróbla Ćwirka. I mówmy o tym głośno, bo nie jedne pokolenie na tych bajkach się wychowało.
2: I tu stawiamy kropkę. Burmistrz Daniel Janiak, również na rodzinnych targach pracy w Sochaczewie i w naszym studiu plenerowym. Dziękuję pięknie.
3: Korzystając z okazji, drodzy słuchacze, zapraszam 12 czerwca, godzina 16:30. To taki naprawdę będzie wyjątkowy, historyczny moment odsłonięcia tej małej architektury kota Bonifacego. Zróbmy to razem, bo może to zdjęcie przejdzie gdzieś do kronik tego miasta. Dziękuję.
2: I jednocześnie początek Dni Sochaczewa. Dziękuję bardzo.
3: Dzięki.
1: Była to audycja sponsorowana.
4: Reklama.
1: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji

0: 26 czerwca.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe

0: nowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: musi być przy piątku. Luna i Bajlando. 28 minut po godzinie 16. Słuchacie Radia Sochaczew. Animacje, zabawy, warsztaty, konkursy, malowanie twarzy, dmuchańce, strefa kreatywna i edukacyjna, ale przede wszystkim pracodawcy. To właśnie targi pracy, które trwają, to na terenie hali sportowej Mosiru przy ulicy Kłosocińskiego. Jeżeli pracy szukacie, kończycie naukę i myślicie poważnie o ścieżce zawodowej, którą pójdziecie, albo po prostu chcecie ją zmienić, to jest to miejsce dla was. I z targami pracy po raz kolejny właśnie się łączymy.
1: Audycja sponsorowana.
2: Łączymy się ponownie ze studia plenerowego rodzinnych targów pracy w Sochaczewie. Studia plenerowego oczywiście Radia Sochaczew, a w naszym studiu kolejny gość, wicestarosta Anna Pawłowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak się pani podoba na targach?
3: Muszę powiedzieć, że jak co roku zresztą jest bardzo kolorowo, fantastycznie, rodzinnie, pogoda również dopisuje, co jest też bardzo ważnym elementem takiej imprezy, bo to jest częściowa impreza plenerowa.

0: Radia Sochaczew, więc na pewno Państwo traficie.
1: Dzisiaj odegrała Pani pewną rolę, poza tym, że witała Pani gości, to też między innymi Pani wręczała nagrody w konkursie plastycznym Mój Wymarzony Zawód. Widziała Pani te prace?
0: Tak, widziałam, jak zwykle są bardzo kreatywne, dużo pracy włożyli artyści, młodzi i starsi, bo były 4 kategorie, była kategoria dorosłych również, więc jest duże zainteresowanie corocznie tymi konkursami i naprawdę warto, bo te prace opowiadają nam o charakterach wszystkich tych ludzi, którzy tutaj do nas przychodzą.
1: Ja jestem ciekawa, czy to, co robi Pani obecnie w życiu, pokrywa się z Pani wymarzonym zawodem z dzieciństwa? Kim Pani chciała być?
0: Szczerze powiedziawszy, to ja nie pamiętam, kim ja chciałam być. Powiem tak, zawsze byłam przewodniczącą klasy, nawet w liceum, do którego poszłam i mnie tam nikt nie znał, bo poszłam do liceum do Łowicza pierwsze 2 lata. To wybrano mnie na przewodniczącą klasy, więc chyba coś takiego
1: coś
0: jest.
1: Przywództwa jest.
0: Tak, co gdzieś tam organizacyjnie jakoś i też nigdy nie lubiłam się lenić, więc myślę, że to też jest ważne, że lubię swoją pracę, każdą, której pracowałam. Także, a fajnie, że one też się zmieniają w związku z tym, że nic nie trwa wiecznie.
1: To prawda, to jeszcze tak króciutko podpytam, bo dziś z kolei też ważna rola. Wręczała Pani takie wyróżnienia dla nowych firm, osób, które założyły działalność gospodarczą dzięki środkom przekazanym przez Powiatowy Urząd Pracy. To jest ważne, żebyśmy się tu lokalnie też rozwijali biznesowo.
0: Oczywiście to jest bardzo ważne i dziękuję tym wszystkim, którzy wzięli tę dotację i ją tak świetnie wykorzystali, bo naprawdę i mechanika, i cukiernictwo, i doradztwo pracy, i naprawdę...
1: Szycie ubranek dla noworodków, dla niemowląt.
0: Tak, projektowane przez mamę, zresztą córka była w sukience zaprojektowanej przez mamę i uszytej, więc świetna robota, gratuluję kreatywności i widzicie Państwo, jak ktoś chce pracować i ma fajny pomysł, to na pewno nigdy nie będzie osobą, która nie ma w życiu co robić.
1: No, dokładnie, a jeszcze ma do pomocy Powiatowy Urząd Pracy. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że w studiu plenerowym gościliśmy Annę Pawłowską, wicestarostę sochaczewską.
0: Dziękuję bardzo i kto jeszcze nie przyszedł, zapraszam, bo naprawdę atrakcji jest bardzo dużo. Kto jeszcze nie był, przybądźcie tutaj do nas na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2: Była to audycja sponsorowana.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: W mieście no sporo takich miejsc, gdzie aut więcej, ruch wzmożony. Od 15 sierpnia i licealnej jadąc Traugutta w stronę tu warszawskiej, no to będzie trzeba zbroić się w cierpliwość, bo ta kolejka nam się wydłużyła. Z drugiej strony od Staszica sytuacja może wyglądać podobnie, ale też jadąc od Łowickiej, Gawłowskiej, Płocką, czyli na moście też w stronę centrum samochodów sporo i sama Łowicka, dojeżdżając do wcześniej wspomnianego skrzyżowania z Płocką też może być ciaśniej. Piłsudskiego 600-lecia i Warszawska. W tym rejonie też poczekacie na zmianę świateł, ale 600-lecia to też przy pokoju, czy jadąc dalej w stronę Staszica i Trojanowskiej. A jak Trojanowska, to i Łąkowa, dalej Młynarska i w stronę Chopina, czyli objazd też niewykluczone, że o tej porze tych samochodów może być więcej. To sytuacja w mieście, a wokoło 50 no to stoi na wysokości ronda w Kuznocinie. Jadąc tutaj od strony 15 sierpnia, to tu ten korek nam się zrobił zdecydowanie większy, ale też i rondo Żyrardowskie może dawać się we znaki kierowcom i tu też ta cierpliwość może się przydać. Poza tym, jak to wygląda na przykład na A2, wyjazd ze stolicy na wysokości Pruszkowa może być kłopotliwy, jeżeli chodzi o autostradę, ale też i na 92, Ożarów, Ołtarzew i Błonie. Dojeżdżające do Błonia będzie trzeba wyhamować, czy Leszno, główne skrzyżowanie, to też czy od Błonia jadące, czy z drugiej strony, no to tu samochodów również mamy więcej. Więcej ich także na 92 od Idołowicza, choć tu ruch w miarę płynnie się odbywa, podobnie jak Skierniewice jadąc do i od, czyli na trasie 705, no tu większych kłopotów nie widać, czy droga na Brochów też takich nie stanowi. Jak jest inaczej? Dajcie znać. 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
8: bezpiecznie.
7: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
14: Moja i Twoja muzyka.
15: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupa.
14: Moja i twoja muzyka.
15: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
14: Reklama.

0: Przypominamy, że do godziny 18 trwają targi pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a także Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Wszystko odbywa się na terenie hali sportowej Mosiru przy ulicy Kusocińskiego, ale nie tylko pracodawcy, bo po raz kolejny impreza ma formę pikniku z atrakcjami dla dzieci, także i ci najmłodsi fajnie spędzą czas. No to ponownie zajrzyjmy, co tam się dzieje, łączymy się na żywo z naszym pomarańczowym studiem, w którym jest Monika Figut.
1: Audycja sponsorowana.
2: A w studiu plenerowym Radia Sochaczew na rodzinnych targach pracy Marta Bielicka, menadżer do spraw personalnych firmy MFO. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew oraz tutaj lokalnych mieszkańców. Dzień dobry.
2: Trwają rodzinne targi pracy i mam wrażenie, że firma MFO to wierny przyjaciel tego wydarzenia.
3: Absolutnie, jesteśmy tutaj już piąty raz z rzędu i zapraszamy wszystkich, częstujemy i z poczęstunkiem, ale również oferujemy, mam nadzieję, bardzo atrakcyjne oferty pracy, także byliśmy i będziemy.
2: Firma MFO jest mocno już zakorzeniona w powiecie sochaczewskim i można powiedzieć, że rozpościera skrzydła coraz szerzej. Od niedawna macie nowy obiekt w Boryszewie.
3: Tak, jesteśmy z niego bardzo dumni. Jest to nowa fabryka, która naprawdę nowoczesnością parku maszyn tutaj może przyćmić nie jeden zakład, tak więc chwalimy się tym i rzeczywiście tutaj również nasi pracownicy też podkreślają, że maszyny są rzeczywiście nowoczesne, zautomatyzowane, także ci, którzy tam też pracują, też doceniają te świetne warunki pracy.
2: A jak wygląda w tej chwili zatrudnienie w MFO? Ile macie ludzi?
3: No muszę się też pochwalić tymi wynikami, bo na ten moment zatrudnienie to prawie 500 pracowników, także
2: tysiąca osób pracujących.
3: To jest wynik, tak, którym się chwalimy, z którego się cieszymy, ta liczba rośnie. No wiadomo, że są trudne czasy, ale idziemy do przodu. No na pewno nowa fabryka też gdzieś tutaj dodaje nam wiatru w żagle i szukamy. Także jeżeli jesteście Państwo tutaj na linii z nami i słuchacie tej audycji, no to wszystkie osoby, które mają gdzieś jakiś background, takie podstawy techniczne i chciałyby pracować w firmie produkcyjnej, która właśnie jest producentem, może ktoś nie wie, więc powtórzę, powiem, profili stalowych, zapraszamy serdecznie.
2: Jakie są atuty tej waszej pracy, jak pracujecie?
3: A więc tak, no przede wszystkim oferujemy stabilne zatrudnienie. MFO już na rynku tutaj właśnie tym sochaczewskim działa od ponad 25 lat. W zeszłym roku obchodziliśmy nasz 25. jubileusz, świętowaliśmy tutaj hucznie z tego powodu. A atutami, tak jak powiedziałam, jest przede wszystkim to stabilne zatrudnienie. Praca blisko domu, bo tutaj rzeczywiście pracują u nas przede wszystkim mieszkańcy Sochaczewa, ale też lokalnych tutaj innych wiosek i innych tutaj okolicznych miasteczek. Także cieszymy się z tego. No co, mamy wiadomo, wynagrodzenie też atrakcyjne jak na te warunki, pracę na 3 zmiany w 5-dniowym systemie pracy, więc no, wydaje mi się, że jest to bardzo atrakcyjna oferta pracy. To, co jest też istotne, to też jeszcze tylko wspomnę, że każda osoba, która zatrudni się właśnie tutaj u nas w środowisku produkcyjnym, też ma możliwości rozwoju, więc zaczynamy od pomocnika operatora, który właśnie obsługuje maszyny profilujące, ale tak naprawdę może taka osoba poprzez szereg szkoleń, mamy taką akademię operatora, awansować. No i oczywiście w związku z tym też powiększać swoje wynagrodzenie. Także serdecznie zapraszamy do aplikowania i do rozwijania się z naszą firmą.
2: A żeby dowiedzieć się więcej szczegółów, należy przybyć na teren Mosiru w Sochaczewie, gdzie trwają powiatowe, rodzinne targi pracy i firma MFO jest na nich obecna. Dziękuję pięknie. Gościem naszego studia była Marta Bielicka, menadżer do spraw personalnych firmy MFO.
3: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Była to audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
5: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
0: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
7: Na zegarach jest już 17.
8: To kluczowe godziny, mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. Proboszcz z konkursu, tak jest w archidiecezji lubelskiej. Marcin Krzemiński. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
9: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
8: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na to wszystko przez panującą suszę. Deszczu pada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabelle Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dnie przy całkowicie zasłoniętych oknach.
10: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
8: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11, które szukały ochłody przed wysokimi temperaturami. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą jednak zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Konsul Rosji w Konstancy persona non grata w Rumunii musi opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie też konsulat generalny w Konstancy. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu ranne zostały dwie osoby. Archidiecezja Lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić się życiorys i własną wizję na prowadzenie parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowy, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz kurii metropolitalnej w Lublinie.
11: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
8: Trzymamy kciuki za kandydatów, a parafianom oczywiście życzymy zadowolenia z duchowych przewodników wybranych za pomocą konkursu.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
13: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
14: Bartek Staniaszek, czas na sport. Zaczynamy półfinały Ekstraligi Rugby w sobotę na stadionie miejskim o 18:00 mecz Orlen Orkana z Energa Ogniwem Sopot.
15: Sprawdziłem to dzięki Krzysiowi Lewandowskiemu szybciutko, jak to wyglądało, i w tych ostatnich latach, od kiedy weszliśmy do gry o medale, graliśmy 14-krotnie i jest remis 7-7. Dwa ostatnie mecze przegraliśmy jednym punktem w ostatniej sekundzie, naprawdę w ostatniej sekundzie, więc to pokazuje, jaka skala trudności, ale też jaka skala emocji, jaka skala też ważności, ale też jaki poziom sportowy nas czeka, więc z całą pewnością wierzę, że to będzie wielkie widowisko sportowe, a dzięki publiczności, dzięki najlepszym kibicom na świecie, czyli kibicom Sochaczewa, kibicom Orkana, będzie to wielkie widowisko i na boisku, i na trybunach.
14: Mówi Robert Małolepszy, prezes sochaczewskiego klubu. Rewanż za tydzień w Sopocie. Zwycięzca dwóch meczów zagra w finale o złoto. Rywale zagrają bez swojego kapitana. Piotr Zeszutek w końcu zawieszony. Taką decyzję Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby podjęła miesiąc po pamiętnym meczu, w którym zaatakował on kolanami leżącego kapitana Orlen Orkana Dawida Plichtę. Za nami wtorkowe losowanie turnieju Dzikich Drużyn. Grupy znajdziecie na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Tegoroczny turniej Dzikich Drużyn odbędzie się w sobotę na stadionie przy ulicy Warszawskiej. Tam znajdziecie także studio plenerowe Radia Sochaczew. Rozgrywki rozpoczną się o 9:00, natomiast sekretariat czynny od 8:00. Mecze w kategoriach Skrzat, Orlik, Junior i w kategorii Open. Szkoła Tańca Pasjonat w Sochaczewie zaprasza mieszkańców do oglądania zmagań tanecznych. Przed nami dwie imprezy w hali Szkoły Podstawowej nr 6. W sobotę odbędzie się 5. edycja otwartych mistrzostw Mazowsza klas HGFE. Start o godzinie 9:00. I w niedzielę po raz pierwszy Sochaczew będzie inaugurować cykl zawodów Puchar Mazowsza. Jest to 6 imprez ligowych z rankingiem dla par sportowych. Zachęcamy do wsparcia zbiórki charytatywnej na rzecz Mariusza Wiciaka, byłego prezesa Bzury Chodaków i jej czynnego zawodnika.
16: Podjął się reaktywacji klubu, gdy został on wycofany z ligowych rozgrywek. Teraz chcemy pomóc jak najbardziej Mariuszowi. On oddał cząstkę siebie Bzurze, dlatego teraz my jako klub i społeczność sportowa chcemy jak najbardziej pomóc Mariuszowi w odbudowie poczucia bezpieczeństwa przede wszystkim domu. Na pomagam.pl jest prowadzona zbiórka pod tytułem Na odbudowę domu po pożarze. Najłatwiej będzie ją znaleźć na profilu Bzury Chodaków na Facebooku. Również na Tu Sochaczew czy Radio Sochaczew link do zbiórki jest dostępny.
14: Tłumaczy Kamil Sierota z Bzury. Piłka nożna w warszawskiej klasie B. Bzura zagra z rezerwami Mszczonowianki w niedzielę o 18:00. Piast Feliksów GTS Grodzisk Mazowiecki tego dnia o 12:00. Mecz rezerw Orła i Promyka godzinę wcześniej. W płockiej klasie B wyjazdowe mecze w niedzielę o 16:30. Orkan zagra z rezerwami Chopina w Sannikach. W sobotę o 14:00 drugi zespół Sparty Mochowo zmierzy się z Gotardem Rybno. Warszawska klasa A Guzowia Guzów KS Teresin w niedzielę o 17:00. W płockiej okręgówce start Proboszczewice Unia Iłów w niedzielę o 13:30. Piąta liga Promyk Nowa Sucha Jodła Jedlnia Letnisko w sobotę o 16:00.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
13: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
14: Moja i Twoja muzyka, tak nazywa się ten program. No to po 17:00 do niej wracamy na 94,9. Siemanam i Szare Miraże na start tej godziny. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam.

0: Kuba. Ich nowość Stygnie Lato na 94,9. Niewiele czasu pozostało, bo tylko do 18, by zapoznać się z pracodawcami, a przede wszystkim z tymi ofertami, które dla Was mają, bo targi pracy te trwają i trwać jeszcze chwilę będą w hali sportowej Mosiru przy ulicy Kusocińskiego, wewnątrz i na zewnątrz. Tam sporo się dzieje i nie tylko pracodawcy, ale też i moc atrakcji dla najmłodszych, bo przypomnijmy, że to wydarzenie oczywiście ma formę pikniku. My też tam jesteśmy, nasze pomarańczowe studio w nim, Monika Figut, i z nią ponownie łączymy się na żywo.
1: Audycja sponsorowana.
2: Studio plenerowe Radia Sochaczew na rodzinnych targach pracy, oczywiście w Sochaczewie, na terenie Mosiru, wciąż trwa. W studiu kolejny gość, Diana Orłowska, HR Business Partner firmy Daftona. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na początek przypomnijmy, choć raczej większość z nas, Polaków, mogę nawet tak powiedzieć, kojarzy firmę Daftona. Czym się zajmujecie?
3: Zajmujemy się przetwórstwem owoców, warzyw tutaj, które sami też produkujemy lokalnie. Także no to jest nasz główny biznes. Na pewno wszyscy znają nasze soki w sławnej butelce. Wszyscy znają nasze keczupy. Także teraz silnie też rozwijamy tą paletę musów takich do kieszonki jednorazowych. Także Oferta jest szeroka,
2: macie co robić i potrzebujecie ludzi. Dzisiaj na targach w Sochaczewie sporo tych ofert pracy?
3: Tak, potrzebujemy aktualnie sporo pracowników produkcji, około operacyjnych, no bo to nie tylko produkcja, to też magazyn, to są mechanicy, automatycy, elektrycy, operatorzy wózków. Naprawdę jest szeroki wachlarz tutaj zapotrzebowania, bo jesteśmy przed sezonem przetwórczym.
2: Czyli firma Daftona rzeczywiście tak działa, jak rosną warzywka, tak, i owoce, jest dopasowana do tego wzrostu.
3: Tak, tak, tak.
2: Także jest teraz idealny moment, żeby zatrudniać ludzi, tak samo kobiety jak mężczyzn. Tak. Tak? Nie macie tutaj, nie potrzebujecie głównie fizycznych pracowników?
3: Nie, ponieważ mamy linie produkcyjne, które są zautomatyzowane i tak samo potrzebujemy kobiet jak i mężczyzn.
2: Chwilę już trwają te targi. Zapytam, czy jest oddźwięk, czy zaglądają do Was mieszkańcy, czy rzeczywiście pytają o oferty?
3: Tak, tak, jest spory odzew w zakresie tych takich najbardziej poszukiwanych miejsc do wypełnienia, czyli właśnie ci elektrycy. Myślę, że może chociaż kilka stanowisk uda nam się tutaj uzupełnić.
2: Jesteście pierwszy raz na targach w Sochaczewie?
3: Nie, jesteśmy już kolejny raz.
2: I były owoce tego właśnie doświadczenia, czyli mieliście pracowników po targach nowych?
3: Tak, tak. Ogólnie zatrudniamy sporo osób z rejonu Sochaczewa, z samego Sochaczewa, także jest to dla nas naprawdę bardzo podatny rynek.
2: To trzymam kciuki za dzisiaj. Przypomnę, naszym gościem była Diana Orłowska, HR Business Partner z firmy Daftona. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Była to audycja sponsorowana.
4: Reklama.
5: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji

0: Mersa. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.

0: wcześniej Doda, a teraz nowa Olivia Rodrigo i jeszcze więcej muzyki to na pewno, bo Mauro i na włoską nutę. Buona sera w waszych głośnikach, ale wcześniej po raz ostatni połączymy się z targami pracy, które to jeszcze do 18 potrwają na terenie Mosiru, a dokładnie to na terenie hali sportowej przy Kusocińskiego i wewnątrz i na zewnątrz tam pracodawcy, ale także moc atrakcji dla tych najmłodszych. Monika Figut na miejscu i nasze pomarańczowe studio. No to zajrzyjmy, sprawdźmy, co tam się dzieje.
1: Audycja sponsorowana.
2: Kończą się powiatowe, rodzinne targi pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie. Ze mną w studiu plenerowym Radia Sochaczew jest Marlena Dębicka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie. Takie pierwsze refleksje podsumowujące to wydarzenie.
3: Frekwencja, duża frekwencja i to nas bardzo cieszy i przede wszystkim duże zainteresowanie pracą. Więc to jest taka podstawa, co cel został osiągnięty, krótko mówiąc.
2: To nawet takie może być zaskakujące, prawda? Bo praktycznie nie mamy bezrobocia, nie ma zbyt wielu chętnych do pracy. Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Dziś na targach widziałam też sporo młodzieży.
3: Tak, dokładnie. Jest bardzo dużo młodzieży. Chyba rekordowa liczba młodzieży w tym roku się pojawiła u nas na targach. Myślę, że może, nie wiem, sezon wakacyjny się zbliża i coraz więcej firm zatrudnia osoby małoletnie od 16 roku życia, więc może ta frekwencja stąd wynika, ale rzeczywiście super to wygląda dzisiaj.
2: No miała pani, zdaje się, takie konkretne odpowiedzi od firm, że dziś udało się rzeczywiście pozyskać osoby do pracy.
3: Rzeczywiście porozmawiałam dzisiaj z pracodawcami, więc potwierdziło się to, że przez pracodawcy, którzy byli już od kilku lat z nami, na każdych targach kogoś zatrudniają i firmy nowe, które się pojawiły, bo co roku staramy się też, żeby były nowe firmy na naszych targach, potwierdziły duże zainteresowanie, że mają bardzo dużo CV zostawionych u siebie i że na pewno będą dalsze rozmowy.
2: Jeżeli chodzi o CV, to również stanowisko do wypełniania takiego CV, przygotowania, bo pomagaliście w tej dziedzinie, cieszyło się sporym powodzeniem.
3: Tak, dokładnie. Zainteresowanie, jeżeli chodzi o pomoc w napisaniu CV, dzisiaj też było widoczne i tutaj taką dodatkową atrakcją był darmowy fotograf, który od razu wykonywał zdjęcia do tego CV, więc przychodząc do nas mieli państwo możliwość takiego kompleksowej obsługi.
2: To co? Do zobaczenia za rok?
3: Na pewno. Dziękuję.

0: Zdecydowanie. Owoce tego wydarzenia są co roku, więc warto. Dziękuję już bardzo za tę rozmowę. Ze mną była Marlena Dębicka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za dziś.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
2: Była to audycja sponsorowana. Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
3: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: Co robić w weekend w Sochaczewie okolicach? Na to pytanie postaram się wam odpowiedzieć. No bo na przykład różnego rodzaju wydarzenia z okazji Dnia Dziecka. I tak na przykład w wąskotorówce pod hasłem w stylu retro. Wydarzenie potrwa 2 dni, zarówno dzisiaj, jak i jutro. Sochaczewska wystawa makiet kolejowych. Oprócz tego gry, zabawy, animacje, prace plastyczne dla dzieci, dmuchańce, przejazd pociągiem retro do stacji Sochaczew Chodaków i z powrotem. A to wszystko w godzinach od 9 do 17. A propos Dnia Dziecka, to na wędkarski Dzień Dziecka zaprasza koło PZW Sochaczew Miasto. Zalew w Boryszewie to jest miejsce, gdzie te zawody wędkarskie będą się odbywać. I jeśli jesteśmy przy Dniu Dziecka, no to Dzień Dziecka w Parku Garbolewskiego, miejskim, z iluzjonistą, z dmuchańcami i lemoniadą. To z kolei w niedzielę, w godzinach od 14 do 18, cały Park Garbolewskiego zamieni się w wielki plac zabaw. Pojawi się m.in. rozbudowana strefa dmuchańców, a w niej zjeżdżalnie, będzie też 40-metrowy tor przeszkód, będą bańki XXL, muzyczne animacje, bezpieczny kład, strefa ekologiczna, wiele, wiele więcej. O, zwierzaki też się pojawią, na przykład alpaki, osiołki. To jest zawsze chętnie odwiedzana strefa. W najbliższy weekend także turniej dzikich drużyn, ten w sobotę na obiektach sportowych przy ulicy Warszawskiej. 24. edycja turnieju przed nami. To kultowe już wydarzenie, zaprosi wszystkich amatorów futbolu. W niedzielę piknik edukacyjny w Teresinie. To wydarzenie w ramach kampanii Mazowsze bez smogu, na który wstęp jest wolny, a ten piknik od 13 do 19. O wszystkich tych wydarzeniach związanych z najbliższym weekendem w Sochaczewie okolicach przeczytacie na tusochaczew.pl. Tutaj polecamy zakładkę Co, Gdzie, Kiedy.
0: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji

0: 16 czerwca.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
3: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
5: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
8: Dobre wieści z Mazowsza. Pożar w powiecie wołomińskim pod kontrolą. Dobre wieści też dla naszych portfeli dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet. Marcin Krzemiński. Dobre wieści płyną z lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego, gdzie strażacy od wczoraj walczą z wielkopowierzchniowym pożarem. Udało się zlikwidować wszystkie otwarte zarzewia ognia. Sytuację na miejscu śledzi Jakub Medek.
9: Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wlicza brygadier Karol Kroć z mazowieckiej komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
10: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar jest już pod kontrolą.
9: Strażak podkreśla, że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie obserwować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
10: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczepy.
9: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób.
8: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. 10 miesięcy nieodpłatnych prac na cele społeczne i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To kara, jaką sąd Warszawa-Śródmieście wymierzył dziś Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia miliona złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Iga Świątek wygrała z Magdaliną 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna półtorej godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
0: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
8: A o ćwierćfinał French Open Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
11: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Z góry dostaję wieści, że deszcze niespokojne mogą na nas spłynąć z wielkiej chmury. 25-26 nawet stopni, więc nie jest źle. Wiosna się, widzę, rozgościła na dobre. Teraz już tylko piechotą do lata. Natomiast i w sobotę, i w niedzielę może trochę posiąpić, pokropić. Dlatego albo coś przeciwdeszczowego na siebie, albo parasol w dłoni, a tak właściwie, to pogoda raczej biwakowa.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: To ja, wasz chłopak z sąsiedztwa, Edwin Sanektarka. Kłaniam się nisko i zapraszam na późno popołudniowe albo wieczorne. Teraz to jest bardzo trudne do określenia, ale na pewno bardzo przyjemne i muzyczne spotkanie. Maria Magdalena, Urszula, wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantkom, jubilatom, solenizantom także. No i za chwilę bardzo poświętujemy. No i chociażby do tego sąsiedztwa to zajrzymy. Zaglądamy teraz do muzyki, bo jest jej na dzisiaj sporo. Cześć, piąteczka.

0: O dobrym i bliskim sąsiedztwie myślę, że warto dzisiaj pamiętać. Nie tylko dzisiaj, ale zwraca na to uwagę chociażby Europejski Dzień Sąsiada. Kiedyś to tak było, że do sąsiadów się przychodziło tak po prostu, bez żadnego pretekstu. Teraz trzeba się zapowiadać, teraz to nawet nie wiadomo, czy można sobie pójść tak po prostu po cukier czy po sól do sąsiadki na bajerę. No, kiedyś to było bardzo powszechne i mam nadzieję, że znów tak będzie, a to z racji różnego rodzaju pikników sąsiedzkich, integracyjnych, które w miastach są organizowane i dbają o to, żeby jednak do siebie chodzić, żeby do siebie się odzywać, żeby znać się nawzajem. No to może dzisiaj jakoś tak szerzej uśmiechniesz się do sąsiada, jak go spotkasz przed blokiem czy na klatce schodowej.
1: Reklama.
2: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych.

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.

0: No i słuchajcie, mamy to.
1: Jeżeli ktoś wam wmówił kiedyś, że 10 tysięcy kroków to jest takie optimum, które musisz przejść codziennie, żeby być zdrowy, proszę bardzo, nadchodzi z kraju kwitnącej wiśni nowa metoda, która rzuca wyzwanie aktualnym trendom fitnessowym. Okazuje się, że chodzi o zmienność tempa. 3 minuty szybkiego biegu albo szybkiego marszu, może tak? I 3 minuty wolniejszego. Szybciej, wolniej. Szybciej, wolniej. I tak mamy kilka razy zmienić w ciągu 30 minut. Podobno efekty widać od razu, a efektem ubocznym ma być to, że znikają boczki i nadmierne kilogramy. Zobaczymy, czy ta metoda aby na pewno cokolwiek przyniesie, czy okaże się jaka taka po japońsku. No ja scrollując różnego rodzaju media społecznościowe widzę tyle różnych porad, że gdybym miał się zastosować do wszystkiego, to chyba życia by nie starczyło, żeby o siebie prawidłowo zadbać. Ale cóż, chodzić do pracy, z pracy zawsze trzeba, więc można dzisiaj przetestować.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Hiszpania, Włochy, Turcja, Francja czy Wielka Brytania. To są, słuchajcie, państwa, które narzekają na nadmiar turystów. Urzekają oczywiście pięknymi plażami, górskimi widokami czy historycznymi miastami, często zabytkowymi. Jednak z turystami to oni tam mają naprawdę zatrzęsienie i nic się w tym temacie raczej nie ma ku lepszemu. Jak myślicie, dobrze jest mieszkać w bardzo turystycznym miejscu albo bardzo turystycznym kraju? I byłaby to dla ciebie taka duma, że cały czas światowcy do ciebie zjeżdżają? Czy raczej też miałabyś ich po dziurki w nosie? Bo jakby tak ktoś cały czas chwalił, no nie wiem, ja to bym chyba jednak obrósł w piórka. Po 19:00 kolejne dobre wiadomości, kolejna porcja muzyki. Bądźcie blisko radia.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
1: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa. Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Całe szczęście już coraz bliżej lato i pogoda także da to odczuć. 25 stopni, 24, 25, z tym, że trochę jak w Bollywood, czasem słońce, czasem deszcz. I raczej na deszcz kładłbym nacisk w tym tygodniu, nie jakoś mocno, ale jest szansa, że gdzieniegdzie nam pokropi. Więc bądźcie przygotowani na wszystko. To znaczy parasol przyda się, kurtka przeciwdeszczowa nie zaszkodzi. Nawet jeżeli miałaby leżeć w samochodzie podczas wyjazdu gdzieś tam na grilla do znajomych. Ale niech będzie.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Skoro było o turystyce w tamtej godzinie, to i w tej wybierzemy się, chociażby po to, żeby sobie dom kupić, albo wyspę kupić, a kto bogatemu zabroni. Będziemy szaleć, w końcu wakacje za pasem. Edwin Senektarka, zapraszam po 19:00, dajcie głośniej, dobry wieczór.

Prywatna wyspa na Morzu Jońskim w archipelagu greckich wysp. Koszt tylko 240 tysięcy euro. Brzmi jak początek nowej przygody, co? Można by hotel stawiać. Tutaj jakaś cysterna, tutaj jakieś stare zabudowania, tutaj tereny leśne. No i właśnie, i to spędza sen z powiek potencjalnym inwestorom tak taniutko, ale okazuje się, że to obszar objęty naturą 2000. To znaczy, że nie za bardzo można tam ten hotel jednak postawić i nie za bardzo biznes turystyczny rozkręcić, więc nawet jeżeli stać by cię było na grecką prywatną wyspę, no to musisz obejść się smakiem, chociaż dozwolona mała infrastruktura, a także rolnictwo. Aha, czyli hotelu nie zbudujesz, ale na emeryturę można by sobie taką wyspę kupić. Zawsze byłoby gdzie pojechać. Na oliwki.

0: Reklama.
1: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Oto Park Sochaczew. Ulica Wójtówka 2B. Promocja trwa do soboty 6 czerwca.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

Czas pikników i plenerowego szaleństwa naprawdę się rozkręca. Rozkręca się do niebotycznych rozmiarów. No to teraz plany zdecydowanie wakacyjne. Tutaj sierpień, ale myślę, że warto sobie zarezerwować sobotę. 22 sierpnia i to na Mazowszu. Nie tak daleko, Szczawin Kościelny, blisko Gostynina, ale my mamy wszędzie blisko, więc wszędzie dojedziemy. Tutaj piknik rodzinny, który się w Szczawinie będzie odbywał. Ja już znam muzyczny line-up, kto tam wystąpi. Jeżeli lubicie romskie klimaty, no to na pewno ucieszy was obecność Bibi i Jeremy. No oni wygrywają cygańskie, romskie rytmy okraszone nutką nowoczesności. Będzie także Andrzej Marcysiak, znany jako Andrę, czyli ten od Aleksandry. Ona cały czas jest ładna i cały czas sexy bomba. Nie zabraknie także pełnych wigoru Disco Boys, więc zabawa zdecydowanie w tanecznościach i w rytmach disco. No ale to dopiero w sierpniu, czyli najpierw urlop, później żniwa, a później wybieramy się do Szczawina. Ale co to dla nas? Przecież możemy sobie wszystko w kalendarzu zapisać już teraz, jak nawet jeszcze czerwiec się dobrze nie zaczął, maj się jeszcze nie skończył. A co? Grunt to planować.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Istotne święto dzisiaj nie tylko z perspektywy świąt nietypowych, ale świąt, powiedziałbym, koniecznych i obowiązkowych, dlatego że dzisiaj obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, czyli przede wszystkim upamiętniamy tych, którzy udzielali się i udzielają się na misjach wojskowych. Upamiętniamy także weteranów tych misji, którzy stracili życie podczas służby krajowi podczas takich działań. Pamiętajcie, że weteran to nie tylko ten, kto jest na emeryturze, nie tylko ten, kto bohatersko walczył kiedyś, ale ci, którzy lata doświadczenia wojskowego mają na koncie, ale cały czas w czynnej służbie, można o nich spokojnie mówić także, że to weterani. Po 20:00 zobaczymy, kto tutaj jest weteranem dobrej zabawy. W kolejnej godzinie się przekonamy, jak dobrze umiecie tańczyć i śpiewać, dlatego że kolejne tutaj muzyczne, radiowe działania muszę podjąć.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garboleskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Suchaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Suchaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
0: Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia. Od 24 lat w Sochaczewie.
1: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Bartek Staniaszek, czas na sport. Zaczynamy półfinały Ekstraligi Rugby w sobotę na stadionie Niemieckim o 18:00 mecz Orlen Orkana z Energa Ogniwem Sopot.
5: Sprawdziłem to dzięki Krzysiowi Lewandowskiemu szybciutko, jak to wyglądało i w tych ostatnich latach, od kiedy weszliśmy do gry o medale, graliśmy 14-krotnie i jest remis 7-7. Dwa ostatnie mecze przegraliśmy jednym punktem w ostatniej sekundzie, naprawdę w ostatniej sekundzie, więc to pokazuje, jaka skala trudności, ale też jaka skala emocji, jaka skala też ważności, ale też jaki poziom sportowy nas czeka, więc z całą pewnością wierzę, że to będzie wielkie widowisko sportowe, a dzięki publiczności, dzięki najlepszym kibicom na świecie, czyli kibicom Sochaczewa, kibicom Orkana, będzie to wielkie widowisko i na boisku, i na trybunach.
4: Mówi Robert Małolepszy, prezes sochaczewskiego klubu. Rewanż za tydzień w Sopocie. Zwycięzca dwumeczu zagra w finale o złoto. Rywale zagrają bez swojego kapitana. Piotr Zeszutek w końcu zawieszony. Taką decyzję Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby podjęła miesiąc po pamiętnym meczu, w którym zaatakował on kolanami leżącego kapitana Orlen Orkana Dawida Plichtę. Za nami wtorkowe losowanie turnieju Dzikich Drużyn. Grupy znajdziecie na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Tegoroczny turniej Dzikich Drużyn odbędzie się w sobotę na stadionie przy ulicy Warszawskiej. Tam znajdziecie także studio plenerowe Radia Sochaczew. Rozgrywki rozpoczną się o 9:00, natomiast sekretariat czynny od 8:00. Mecze w kategoriach Skrzat, Orlik, Junior i w kategorii Open. Szkoła Tańca Pasjonat w Sochaczewie zaprasza mieszkańców do oglądania zmagań tanecznych. Przed nami dwie imprezy w hali Szkoły Podstawowej nr 6. W sobotę odbędzie się 5. edycja otwartych Mistrzostw Mazowsza klas HGFE. Start o godzinie 9:00. W niedzielę po raz pierwszy Sochaczew będzie inaugurować cykl zawodów Puchar Mazowsza. Jest to 6 imprez ligowych z rankingiem dla par sportowych. Zachęcamy do wsparcia zbiórki charytatywnej na rzecz Mariusza Wiciaka, byłego prezesa Bzury Chodaków i jej czynnego zawodnika.
6: Podjął się reaktywacji klubu, gdy został on wycofany z ligowych rozgrywek. Teraz chcemy pomóc jak najbardziej Mariuszowi. On oddał cząstkę siebie Bzurze, dlatego teraz my jako klub i społeczność sportowa chcemy jak najbardziej pomóc Mariuszowi w odbudowie poczucia bezpieczeństwa, przede wszystkim domu. Na pomagam.pl jest prowadzona zbiórka pod tytułem Na odbudowę domu po pożarze. Najłatwiej będzie ją znaleźć na profilu Bzury Chodaków na Facebooku. Również na Tu Sochaczew czy Radio Sochaczew link do zbiórki jest dostępny.
4: Tłumaczy Kamil Sierota z Bzury. Piłka nożna w warszawskiej klasie B. Bzura zagra z rezerwami Mszczonowianki w niedzielę o 18:00. Piast Feliksów GTS Grodzisk Mazowiecki tego dnia o 12:00. Mecz rezerw Orła i Promyka godzinę wcześniej. W płockiej klasie B wyjazdowe mecze w niedzielę o 16:30. Orkan zagra z rezerwami Chopina w Sannikach. W sobotę o 14:00 drugi zespół Sparty Mochowo zmierzy się z Gotardem Rybno. Warszawska klasa A Guzowia Guzów KS Teresin w niedzielę o 17:00. W płockiej okręgówce start Proboszczewice Unia Iłów w niedzielę o 13:30. Piąta liga Promyk Nowa Sucha Jodła Jedlnia Letnisko w sobotę o 16:00.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia. Od 24 lat w Sochaczewie.
1: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: po sąsiedzku, czyli tak jak mi najbardziej odpowiada, bardzo blisko was. A to, co wy najbardziej lubicie i to, co tygryski lubią najbardziej, czyli dużo tanecznej muzyki, to przygotowałem z całym tutaj zapasem po 20. Edwin Senektarka, no to co, odpalamy wrotki, czy jeszcze za wcześnie? No na pewno odpalamy grilla i startujemy w kolejną przebojową godzinę. Cześć, cześć!

0: Radio Słuchacze.
1: Radio Słuchacze.
0: 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki. Bo

0: Od Angeliki, to nasza słuchaczka z Lubelszczyzny, to ciekawe. Słuchamy was online, grillujemy i grajcie nam do końca świata i o jeden dzień dłużej. A ten slogan to skądś znam, natomiast radio także może grać do końca świata. Ja nie mam nic przeciwko. W takim razie smacznej kiełbaski, czy co tam dobrego macie? A może pochwalicie się zdjęciem na naszym messengerze, na naszych socialach, czy apetycznie, aby na pewno jest. A my oczywiście dokładamy do pieca i wrzucamy na ruszt kolejne przeboje.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

Życie bez hobby, życie bez pasji byłoby zdecydowanie nudne i smutne. Sprzęt sportowy, sprzęt do majsterkowania, elektronika, książki, karnet na siłownię, czy może jakaś inna zajawka. Ile tak naprawdę na to wydajemy? Ostatnio przeprowadzono badanie w tej kwestii i bardzo wielu respondentów ponad 300 zł miesięcznie. No, to nie są inwestycje.

Bardzo często musimy do tego interesu dokładać, ale z drugiej strony, słuchajcie, to, co my przeżywamy rozwijając swoje pasje, to myślę, że jest bezcenne i żadne pieniądze tego nam nie dadzą, ile daje satysfakcja z tego, że coś złożyliśmy, z tego, że się troszeczkę wyćwiczyliśmy albo że nagraliśmy nowy numer. Życzę wszystkim rozwoju i krzewienia dobrych pasji.

21 za chwilę nas zastanie, skoro Europejski Dzień Sąsiada dzisiaj, to może być to także wieczór sąsiada, sąsiadów. Jeżeli biesiadujecie, biesiadujcie dalej, nie przeszkadzajcie sobie. My zdecydowanie będziemy podkręcać tylko tę atmosferę, a przeszkadzać także nie zamierzamy. To ja w takim razie w sąsiedztwo godne także zmierzam. Senek, bardzo dziękuję za dzisiaj i dobrej nocy. Cześć!

0: is the plan.
1: After Weekend.
2: After Weekend.
3: After Weekend.
2: After Weekend.
3: After Weekend.
4: Your favorite radio show starts just now. One hour of the best dance music out there.
5: I want your heavy metal love.
4: Fasten your seatbelts and get ready to take off with After Weekend by DJ Promotion.
6: Dzień dobry, dobry wieczór, witam się gorąco i serdecznie z tej strony za mikrofonem Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, a to jest twoja ulubiona audycja z muzyką elektroniczną, czyli nie inaczej After Weekend by DJ Promotion. Tym razem odcinek z numerem 253, gdzie za starami mamy gościa specjalnego, jednego z instruktorów naszej szkoły DJ-skiej, DJ Kuba Libre przygotował dla was specjalny rave'owy mix. Zostańcie z nami przez najbliższe 60 minut, bo jestem pewien, że będzie warto.

Jesteśmy już w połowie 253 odcinka After Weekend by DJ Promotion. Jeżeli dopiero do nas dołączyłeś lub dołączyłaś, to nic straconego, bo przypominam, że to, jak i poprzednie odcinki naszej audycji możesz odsłuchać bez problemu w internecie. Wystarczy wpisać nazwę audycji, czyli After Weekend by DJ Promotion. Tam również znajdziesz tracklisty, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł Ci w pamięci. A teraz wracamy do naszej audycji radiowej.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

To niestety koniec naszego dzisiejszego muzycznego spotkania After Weekend by DJ Promotion z numerem 253. Żegnam się ja, host audycji Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, i przypominam, że za sterami w dzisiejszym odcinku był jeden z instruktorów naszej szkoły DJ-skiej, DJ Kuba Libre, który przygotował dla nas specjalny, bardzo energetyczny set. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu o tej samej porze w kolejnym odcinku After Weekend. Siemanko, cześć!

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Girl, you know it's true.